Love is everywhere.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas. I teraz

Chcę przystać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki. Leżaki, fajki, parki.

Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

thanks to Pro. Thanks to

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mi.

0: Franklin.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

proposer. Ouais.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

zrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

Zaki Fajki, ja na bok schowanek, ręce w kieszeni, parki.

0: nocy, co wczoraj ideą, ledwo były, mam całą żabę alkohol i co już dostaję na wam.
1: Ile
0: myślicie, że piję? A jeszcze myślicie, że piję?

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

works just like me. Present company, excluded in the night.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
3: Teraz siedzę.
2: Tak, spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie, ja nazywam się Ignacy Kozak, to jest Trapoza, a ze mną w studiu jest nasz wspaniały realizator oraz współautor.
1: Tak, dzień dobry, dzisiaj z tej strony Patryk Kuczyński, wyjątkowo na realizacji, także witam Państwa zza konsoli.
0: Niezastąpiony Patryk Kuczyński, tym razem zamiast pana Macieja Dyby, naszego współautora. No nic, moi drodzy, co nas dzisiaj czeka? Przede wszystkim czeka nas dzisiaj wywiad z Xerem. Z realizatorem dźwięku, który ma już kilkuletnie doświadczenie w realizacji utworów, mix master i tak dalej. Nie live, aczkolwiek chodzi o samą realizację dźwięku, realizację mix masteringową i tak dalej. O tym porozmawiamy sobie tuż po godzinie 18 zapewne, bądź chwilę przed. W zależności od tego, jak szybko nasz gość dojedzie do trasy, bo z informacji pozaantenowych wiemy, że jest już w drodze, także jeszcze sekundkę na to poczekamy. A ponadto klasyczne elementy rapozy, takie jak nowość, czego słuchamy dziś. No, przede wszystkim posłuchamy sobie, słuchajcie, najnowszego remiksu od duetu Stiz 83 i Oscar 83 od Problemu. Będzie to przede wszystkim Tata Didera, remiks znanej utwory Kazika Staszewskiego z jeszcze bardziej kultowego zespołu, masło maślane, z bardziej znanego zespołu Kult, który wasi rodzice pewnie bardziej znają. Ale wiele młodzieży pewnie też się zna ze względu na to, że grali na wielu juwenaliach oraz na wielu wydarzeniach. No to cóż więcej mogę dodać? Może przysłuchajmy tego utworu, a resztę w zasadzie gdzieś tam wyrobicie sobie własną opinię. Poproszę. Tata Didera, Problem i męskie granie orkiestra.

0: To był utwór Tata Dillera. Widać bardzo mocny wpływ muzyki rockowej z przełomu lat 80., 70. i 90., tudzież alternatywy zespołu Kult. Myślę, że nasi rodzice, wasi rodzice będą na pewno znali ten utwór w oryginale. Dobry chłopak był i mało pił. Tak brzmi refren tegoż utworu.
1: Zdecydowanie. No, mówię, akurat w Kazik i Kult, no to jest na tyle kultowy zespół w Polsce, że zarówno tak młodzi, jak i starzy go znają, także na pewno większość z naszych słuchaczy będzie wiedziała mniej więcej, co to za, co przerobili.
0: Tak jest. Warto pamiętać, że zespół Kult grał w wielu juwenaliach studenckich, różnych uczelni, takich jak SGGW na przykład, Uniwersytet Warszawski i wiele, wiele. I na pewno na juwenaliach PWU, czyli Politechniki Warszawskiej, oraz w wielu innych koncertach i ogromnych festiwalach, takich jak Jarocin, czy jeszcze wiele innych.
1: Tak, dokładnie.
0: Wspaniały zespół rockowy, ale my nie o rocku, dzisiaj tylko o hip-hopie. Jeżeli chodzi o samą warstwę instrumentalną, na pewno widać, tam był bardzo ciężki, twardy groove hip-hopowy z lat 90. Był to groove z lat 90. Bardziej oldschoolowa, boom-bapowa perkusja, jeśli chodzi o to. Ponadto podkład bardziej w postaci ciemniejszej gitary, ciemniejszego syntezatora, którego można było tam usłyszeć. Naprawdę wspaniały utwór. Był to coś, czego nigdy bym sobie nie zabrał, bo bardzo lubię tego typu utwory. Polecam każdemu z was sprawdzić ten utwór. Ze względu na to, że jest on wspaniały, o ciekawej tematyce również, takiej powiedzmy bardziej życiowej, cięższej. Nie jest to utwór prosty, pisany na tak zwanym kolanie, czyli pisany w 5 minut tylko po to, aby melodia sobie wybrzmiewała. Jest to naprawdę ciekawy utwór, ciekawa aranżacja i ogromny szacunek dla pana Kazika Staszewskiego.
1: Tak, tak, zdecydowanie szacunek.
0: Otwartość na kolaborację z gronem raperów, raperskim.
1: No bo... tak, no przede wszystkim na pozwolenie na wykorzystanie, tak, na pewno, no bo to też wiemy, nie jest tak, że tak po prostu sobie mogli zapewne wziąć ten fragment tekstu, tak?
0: Tak jest, to jest wiele tak naprawdę składowych na to wchodzących, między innymi licencja, prawa autorskie oraz wiele, wiele innych. Jeśli chodzi o taką ogólną ocenę, myślę, że dla mnie jest to większe, bardziej 9 na 10. Pod dziesiątkę nie podchodzi, dlatego że czegoś mi jeszcze brakowało w tym utworze. Brakowało mi jakiegoś takiego, powiedzmy, większej aranżacji hip-hopowej, mniej bardziej wkładu męskiego grania, że tak się wyrażę, bo również warto powiedzieć, że to jest w produkcji z orkiestrą męskiego grania.
1: A, faktycznie, no tak, tak. No i wiesz, czego przede wszystkim brakowało tutaj?
0: Kogo?
1: Albumu Problemu.
0: Ach, no tak, no. To jest coś, czego mi naprawdę brakuje, ale miejmy nadzieję, że jeszcze niedługo, już niedługo od tego duetu wyjdzie jakiś świetny projekt, będziemy mieli co omawiać na kolejnych audycjach. Moi drodzy, nie przedłużając, zaraz posłuchamy kolejnego artysty, jakim jest Guzior i najnowszy utwór od niego Papirus, a dalej pogadamy jeszcze o innych nowościach i przede wszystkim zaraz czekamy na wywiad. A w tym momencie Joey Badass z utworem Show Me.

0: Hey, motherfuckers. Joey Badass and Joe Smooth, bitch. We're talking New York. To był utwór Where I Belong od Joey Badassa. Świetny raper z południowej, w zasadzie z południowego Miami, gdzieś tam z wybrzeża. Jest raperem, który reprezentuje bardziej staroszkolną twórczość niż nowoszkolną. Tak, bardziej jest staroszkolny niż nowoszkolnym artystą. Staroszkolnym dlatego, że tworzy bardziej boom-bapowe, oldschoolowe klimaty, ale nie pogardziłby też odtworzenia utworów bardziej w stylistyce śpiewanej, rapowej i nowoczesnej. Co sądzisz o Joey Badassie pokrótce?
1: Powiem ci szczerze, aż tak często nie słucham jego muzyki, Joey'ego Badassa, natomiast kojarzę jak najbardziej, no jak się ktoś tym interesuje, no to zdecydowanie powinien kojarzyć Joey'ego Badassa.
0: Dokładnie tak.
1: No, co mogę powiedzieć, no jest to na pewno duża i istotna postać na amerykańskiej,
0: tak.
1: I znana bardzo na amerykańskiej scenie, tak?
0: Polski raper Chopin, to jest w zasadzie taki znajomy z kolektywu, o co chodzi, ma z nim zdjęcie podczas gdzieś tam tegorocznego wydarzenia, prawdopodobnie to był opener albo jakiś inny, gdzie grał Joey Badass i oni mają wspólne zdjęcie na Instagramie, nawet jest shoutout od Joey Badass i polubienie posta i komentarz. Także myślę, że chłopaki w jakiś tam sposób się ze sobą dogadają.
1: No tak, zdecydowanie.
0: Jeżeli to już jest taki w zasadzie szacunek od rapera mainstreamowego ze Stanów Zjednoczonych, to jest coś, co jest naprawdę warte uwagi.
1: Tak, tak. No ale już takie przypadki mieliśmy w Polsce.
0: Tak,
1: na przykład był ten uznanie oczami Travisa Scotta dla Okiego.
0: Uznanie oczami.
1: Uznanie oczami.
0: Widziałem, wiesz.
1: Widziałem, tak. Ale nie, ale tak już na serio, to na przykład pamiętam z Clouta, dwa lata temu chyba, czy rok temu, jak był Ken Carson i ten, i Multiego.
0: Tak,
1: z Multim zdjęcie
0: tak,
1: zrobił. I mało tego, doczekaliśmy się nawet, snippetu co prawda, ale doczekaliśmy się utworu Young Multiego oficjalnie ze zrobionym bitem od, i zapomniałem jak on się nazywał, producent Playboya Cartiego.
0: Wake Up Filthy.
1: Filthy, tak, dokładnie, na bicie Filthy'ego.
0: Dokładnie,
1: tak. Tutaj jest...
0: Dokładnie, tak, również o tym słyszałem, to prawda, tak jeszcze tylko sekundkę wejdę w słowo. Mhm. Chciałem powiedzieć, że wiele było takich w zasadzie uznań od polskich raperów i od amerykańskiej strony polskiej rapy, chociażby ze strony The Game'a, czyli legendy amerykańskiej sceny, mega, bardzo ogromna, duża postać, tak bym powiedział, że wręcz już od 30 lat na scenie, tak samo jak, nie wiem, czy kojarzysz Masta Ace na przykład z bardziej starszej szkoły.
1: No kojarzę.
0: Tak, bardziej z tego typu struktur i bardziej w kierunku gdzieś tam powiedzmy polskich raperów, na przykład raper Bięsiu.
1: Okej, to nie kojarzę.
0: Tak, jeden z polskich dokonał kolaboracji, prawdopodobnie albo producenckiej, albo kolaboracyjnej jako featuring i było to coś, co faktycznie też ogromną polską scenę, albo producent, z którym miał utwór z innym znanym, miał utwór z Jeezy, nazywa się Jako Pliszko. Mhm. Jest on z miejscowości Garwolin.
1: O, proszę.
0: Tak, i to był słuchajcie, człowiek, który został nominowany do Grammy i prawdopodobnie wygrał tę nagrodę Grammy za album roku z Jeezy.
1: O, proszę.
0: Tak, taka historia na Instagramie, w internecie znajdziecie wszędzie. Myślę, że to jest coś, o czym warto pamiętać. Moi drodzy, nie przedłużamy. Warto przejść do następnego utworu. Teraz w nieco innej stylistyce. A mianowicie będzie to utwór Papirus od Guziora. Jestem ciekaw, bo pierwszy raz będę miał faktycznie na żywo odsłuch tego utworu.
1: No
0: także
1: tak,
0: zobaczymy.
1: To była moja polecajka w sumie, także no możemy sobie tak przesłuchać.
0: Współredaktor i dzisiejszy realizator Patryk Kuczyński
1: tak,
0: polecił mi ten utwór. Poproszę.

0: To był utwór Michael Angelo od Aviego i Luisa Villaina. Moi drodzy, jeszcze pokrótce wróćmy do utworu Guziora, który słuchaliśmy na samym początku. Jest to ciekawy utwór, na pewno w konwencji lat 2000, w konwencji lat 2000, ze względu na to, że wiele perkusjonaliów, które występuje w tym utworze, jest ułożone w takiej rytmice, jakby to były utwory takie faktycznie The Neptunes, 2000s, Pharrell Williams, czyli bardziej takie powiedzmy w stylu takim ogólnym, bardziej hip-hopowym, ale też nie lata 90, nie boom bap, a bardziej nowocześniejsza perkusja.
1: Tak,
0: co do melodii?
1: Ja chciałem powiedzieć od ciebie, że dla mnie to jest akurat beat bardzo jakoś taki niekonwencjonalny, ponieważ mi ciężko jest go jakoś bardziej sklasyfikować,
0: ciężko, niż
1: właśnie
0: tak.
1: Taki nazywający bezpośrednio, że to jest właśnie jakiś tam lata, powiedzmy tam te 2000, nie? No bo to wiadomo, że jest ewidentne nawiązanie do tych czasów. No, natomiast jest to na pewno bardzo ciekawy beat.
0: Tak, dokładnie. Jest to utwór, który jest w konwencji, powiedzmy, takiej bardziej nietypowej, bo nie jestem też w stanie go zaklasyfikować do jednego utworu. Czyli z jednej strony może to być utwór z lat 2000, z drugiej strony to może być tylko, powiedzmy, ambientowy, przestrzenny utwór, bardziej tak, bo też takowy pad występuje i myślę, że wiele, wiele innych. Dla drugich to będzie hip-hop. Ciężko stwierdzić. Myślę, że tutaj kilka gatunków naraz jest. Może być troszeczkę, powiedzmy, elementów jakieś lidy ciekawe, powiedzmy, arpy i tym podobne. Już tłumaczę, lead arp to jest typ dźwięków wykorzystywany do produkcji. I to jest tak, powiedzmy, jeden to jest dłuższy, jeden arp, różnica jest taka, że lead to jest dłuższy, arp jest nieco krótszy. Tak powiedzmy w miarę jakiegoś tam krótszego.
1: I arp to jest jeszcze taki powtarzający się, nie? Że
0: tak,
1: to jest taka powtarzająca się melodia.
0: Czyli bardziej tururu, tururu, ale to jest tu, ty, tu. Coś tak jakby
1: tak,
0: bardziej
1: tak, w taki dokładnie sposób, tak.
0: Moi drodzy, chwilę przed wywiadem jesteśmy jeszcze. Dostajemy informację, że nasz gość powoli się już zbliża do studia. Tak więc w tym momencie posłuchamy jeszcze najnowszej epki od Benny X'a, od producenta takich artystów jak IT, czy na przykład MGK oraz Super Heaven oraz wielu, wielu innych undergroundowych. Benny X, znany z wspaniałych, ciekawych, powiedzmy futurystycznych bitów, z ciekawej produkcji, takiej też nietuzinkowej, cały album 2093 to też jest ciekawy, jest na pewno świeży, jest inny niż wszystkie pozostałe albumy IT'a. Coś byś dodał? Myślę, że dla mnie to jest ciekawy artysta, a za chwilę posłuchamy i chwilę porozmawiamy o jego najnowszej epce.
1: No tak, no ja bym dodał tylko, że jest to jeden z topowych w ostatnim czasie, no i te parę lat temu jeszcze, producentów na scenie amerykańskiej.
0: Tak, tak.
1: No i wydaje mi się, że co, możemy przesłuchać i będziemy rozmawiać
0: dokładnie
1: sobie dalej.
0: Aby nie rozdrażać się, powiedzmy, na większe jakieś tam szczegóły, to tak. Myślę, że możemy po prostu posłuchać pierwszego utworu, jakim jest Benny X i Mandal Genesis FM. Poproszę. Yeah, it's Genesis FM. You other suckers couldn't do it. You can't move your body. Your body broke. Matter of fact, you broke. And that's tough, that's unfortunate.

0: był utwór Squeezy od Benny X'a i Lancey Foxa. Jeśli chodzi o samą Genesis FM, o album, który jest, o utwory, które się pojawiają na tym albumie, są na pewno ciekawsze, są wykonane w nietypowej konwencji, na pewno są świeże, bardzo takie ciekawsze, bardziej powiedzmy w odsłonie takiej nieco alternatywnej, nieco też w tej stylistyce lat 2000 jak wcześniej, bardziej powiedzmy w takiej stylistyce też ciekawszej. Myślę, że warto na pewno ją sprawdzić ten album, chociażby z tego powodu, że Benny X jako producent sam nie śpiewa, ale produkuje bardzo świeże i nietypowe bity. Dla mnie jest to magia, energia, jaką pokazuje na swoich albumach groove oraz ten świeży gdzieś tam powiedzmy świeży styl użycia tych instrumentów oraz zbudowania powiedzmy bardziej takiej aktywnej perkusji, która będzie ciekawsza o wiele. Myślę, że na pewno to jest to, co bym powiedział. Jeśli chodzi o taką ogólną ocenę, 10 na 10 ze względu na tego, że nic mi w tym albumie nie brakuje. Ciekawe gościnki Don Toliver, Mandal, Quavo oraz Clara LaSan i wielu, wielu innych. Patryku, co byś odpowiedział?
1: No i szczerze to jest zaskoczenie dla mnie ta epka, ponieważ nie słyszałem jej wcześniej. Ale tak jak tutaj siedzieliśmy sobie właśnie i słuchaliśmy tego, to aż sam byłem w szoku. Jakie to są świeże w ogóle bity, jaki świeży album.
0: Tak, ciekawa w ogóle, tak,
1: produkcja. Jakie ciekawe gościnki, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, interesująca produkcja, którą na pewno trzeba będzie sobie obadać, nie? Po tym wolnym czasie.
0: Tak jest, warto będzie sprawdzić to ze względu na to, że jest to ciekawy album, który jest na pewno świeższy, jest w innej konwencji niż była. Moi drodzy, nasz gość z nami już w studio, witamy serdecznie Xera.
2: Witam.
1: Witaj, witaj.
0: Szanowni Państwo, jeszcze przed wywiadem jeden utwór od Benny X'a. Mianowicie z tej samej epki z Clara LaSan. Nazywa się to, jest to utwór I Wanna Know. I zaraz przechodzimy do części wywiadowej, także bądźcie czujni i za około 3 minuty do Was wrócimy. Zapraszam.

0: Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, z nami w studiu jest już XR, realizator audio i mix masteringu. Witam Cię raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór, dzień dobry. Będę miał do Ciebie kilka pytań. Myślę, że na pewno będzie to ciekawa rozmowa. Dowiem się paru nowych rzeczy od Ciebie. Także moje pierwsze pytanie to, jak w ogóle wkręciłeś się w realizację dźwięku? Pamiętasz pierwszy moment, kiedy pomyślałeś, okej, to jest to?
1: No powiem, że to było jakoś w 2020 roku. Miałem wtedy, no wiadomo, więcej czasu. Mieliśmy wszyscy więcej wolnego wtedy. No i wiadomo, no pandemia, wszystko. I tak naprawdę człowiek zaczął szukać pomysłu na nudę. Ja zacząłem odpalać wtedy DAWa. I tak naprawdę kombinowałem tam różnymi wtyczkami, bawiłem się po prostu dźwiękiem. I w pewnym momencie no po prostu odczułem, że no to jest to. Ja po prostu lubię to robić. Dodam, że no jakby od zawsze miałem analityczne podejście, więc bazując na zdobytej wiedzy z internetu, tak naprawdę później sam zacząłem dopracowywać moją produkcję. I no i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że to jest moja zajawka i niezła kreatywna zabawa.
0: Fajnie, czyli w zasadzie w okresie pandemii, kiedy to wszyscy byliśmy w zasadzie zamknięci w domach, ciężko było wydostać się z tych domów. Ciekawe, bardzo miłe i fajne, szczere wyznanie. A powiedz mi, co najbardziej ci jara w robieniu miksu albo masteru, a co najbardziej potrafi cię zmęczyć? To podzielmy tak, na dwie części to pytanie, może żebyśmy się nie zagalopowali.
1: No to jeżeli chodzi o jakieś takie przyjemności podczas roboty takiej, jeżeli chodzi o miks, no to na pewno ta fizyka dźwięku, ustawianie tych, ustawianie tych efektów, żeby uzyskać pożądane właśnie brzmienie. No obecnie jestem, dodam, że jestem w trakcie pisania projektu na moje studia z fizyki właśnie na temat rozchodzenia się fal dźwiękowych. No i również chcę to właśnie pod tym względem poprzeć przykładami na przykład z realizacji dźwięku, z akustyki, z superpozycji fal na przykład. No i po prostu no, taka wiedza, że na przykład mamy właśnie ten dźwięk i jak on się rozchodzi, po prostu jara mnie to. I dodatkowo no właśnie ta fizyka, no to jest coś, co po prostu lubię bardzo dopracowywać i jakby lubię to robić i to jest dla mnie ciekawe. No a co do tej drugiej części, co mi tak naprawdę nie pasuje na przykład często podczas robienia realizacji, no to długa praca. No czasami człowiek jest zmęczony, wraca po pracy, po studiach.
0: No tak, tak.
1: Zaczyna robić realizację. No i często po prostu już uszy bolą. Czasami warto nawet się przespać, żeby odsłuchać to jeszcze raz. Wtedy tak naprawdę potrafimy usłyszeć więcej niż słyszeliśmy
0: tak,
1: dnia poprzedniego.
0: Sen, dobry sen, trzeźwe spojrzenie, no to jest na pewno w porządku. Kontynuuj, proszę.
1: No to tak naprawdę to jest wszystko. No, najgorsze jest zmęczenie podczas robienia muzyki, ponieważ wtedy po prostu nawet czasami już uszy, głowa boli.
0: Tak jest,
1: no
0: tak,
1: i
0: tak.
1: W takim właśnie względzie.
0: Fajnie. O, to myślę, że ciekawa na pewno rzecz, że warto wysypiać się oraz dbać o to, aby nasze miksy, nasze realizacje nie były robione tylko jednego dnia, powiedzmy tylko w danym momencie, kiedy jesteśmy na przykład zmęczeni po pracy, tudzież po studiach, tylko aby czasami też wziąć poprawkę, zostawić to na inny dzień i pracować powiedzmy nad kolejnego dnia. Masz jakiś numer albo projekt, przy którym naprawdę poczułeś, kurczę, to dobrze wyszło, to jest wspaniałe, świetny, mój najlepszy projekt, załóżmy.
1: No, wiele było takich projektów. No, udało mi się nieraz jakby z płasko brzmiącego projektu, utworu nagranego w warunkach domowych, utworzyć coś, co naprawdę nabrało życia i głębi. Osobiście no, bardzo lubię elektroniczne brzmienie. No i
0: EDM, tak?
1: EDM, house to są właśnie moje brzmienia, które najbardziej czuję. No i jeżeli otrzymałem taką nutę, która no, na początku nie brzmiała zbyt fajnie, często udało mi się z takich właśnie nut utworzyć coś, co naprawdę budowało te ciarki na ciele.
0: Tak, myślę, że na pewno wiele projektów ze sobą. A podałbyś jakieś konkretne może, jakieś tytuły?
1: Na ten moment nie przychodzi mi żaden na myśl. No było wiele takich projektów.
0: Nie, no jasne.
1: Aczkolwiek no jeżeli coś wynajdę, coś, to się oczywiście podzielę, może nawet
0: jasne,
1: prześlę
0: pewnie, że tak.
1: Próbkę, jak takie coś brzmi, na przykład przed, po, żeby można było zobaczyć.
0: Tak, efekt finalny i efekt przed. A twój standardowy proces, standardowy dzień pracy, powiedzmy, jak działasz nad jakimś realizacją utworu, jest to powiedzmy od surówek aż do finału, czy jak wygląda twój standardowy taki powiedzmy proces tworzenia, realizacji?
1: No tak naprawdę na początku trzeba zabrać się za uprzątnięcie tego projektu całego,
0: otóż
1: zrobić
0: to, tak,
1: porządek
0: tak
1: w projekcie. No dodam, że jeszcze niedawno no, mój sprzęt był nieśmiertelny. No,
0: co
1: teraz,
0: znaczy?
1: No że po prostu mój sprzęt, który ja posiadam, na którym ja robię, dawał radę, aczkolwiek no jeżeli chodzi o taką produkcję bardziej domową, wszystko zaczęło się rozwijać, zaczęli tworzyć więcej tych ścieżek, dodatkowo wtyczki, które również posiadają teraz sztuczną inteligencję, wymagają więcej mocy obliczeniowej.
0: No jasne, tak, tak.
1: To wszystko jakby się nakłada, dlatego no teraz pierwsze co robię, to tak naprawdę planuję co zrobię, żeby nie przeciążyć swojego systemu, który no będę musiał jednak zaktualizować cały mój sprzęt o coś nowszego, żeby móc robić to wygodniej, no i wiadomo, na miarę obecnych czasów. Następnie porządek na projekcie, to wiadomo, należy wszystko ustawić, najlepiej sobie pogrupować i ponazywać. Następnie, no wiadomo, nakładanie efektów, korekcja instrumentów wokalu, kompresja i nakładanie efektów.
0: Wiele innych, tak.
1: No i kończymy oczywiście taki projekt ustawieniem tak naprawdę odpowiedniego poziomu, dodatkowym szlifowaniem właśnie.
0: Oraz mastering na koniec.
1: Tak, dokładnie. Mastering, ustawienie ogólnego poziomu, ostatnie szlify. I jeżeli mix był naprawdę dobrze zrobiony, no to taki mastering to jest już naprawdę niewiele. Należy po prostu te
0: wisienka
1: ostatnie...
0: na torcie. Tak,
1: dokładnie, tak.
0: A powiedz mi, co najczęściej artyści robią dobrze przed wysłaniem materiału do miksu? A czego kompletnie nie robią?
1: No dobrze, jak artysta nazwie te ślady. Jednak jeżeli ślady są nazwane, ja nie muszę się domyślać, co tak naprawdę miał na myśli autor, jeżeli nagrywał daną ścieżkę. Dodatkowo, żeby one były równo ustawione, napisane, w jakim to jest, jakie to jest tempo, jaka to jest tonacja. To dużo ułatwia, przyspiesza, ponieważ tak naprawdę nie muszę wtedy sam tego sprawdzać.
0: Tak jest.
1: Autor po prostu informuje mnie o tym, ja mam trochę mniej roboty, mogę więcej czasu poświęcić na ważniejszych rzeczach.
0: Jasne.
1: No dużo też jest, jeżeli chodzi właśnie o takie projekty, to lubię, jak są pousuwane niedoskonałości, jakieś pstryknięcia.
0: No tak, tak. Szumy pewnie.
1: Szumy,
0: szmery,
1: Znaczy no, pierwsze tak naprawdę rozpoczęcie nagrywania, zakończenie. Często tam słychać klawiaturę, myszkę, jakieś wzdechnięcia. To fajnie, jak to jest wycięte. Fajnie, jak jest również już wcześniej zrobiona korekcja wokalu.
0: Tak jest.
1: Taka ręczna korekcja, żeby nie musiał się tym bawić, ponieważ to też dużo czasu zabiera. No a jeżeli chodzi o to, co często jakby jest nie tak w tych ścieżkach, które przesyłają artyści, no to zapominają o trzymaniu jednolitego poziomu nagrania. Czasami nagrywają niektóre rzeczy ciszej, czasami głośniej na jednej ścieżce, która na przykład jest mainową ścieżką. Często też te nagrania bywają przesterowane. Spotkałem się też z informacją, że tak się po prostu robi. Oni mają taki styl, że muszą mieć przester. Mówią
0: no
1: tak,
0: tak,
1: aczkolwiek no lepiej nagrać coś bez przestera, a potem go nałożyć bądź wywołać, ponieważ mamy wtedy lepszą kontrolę, możemy wybrać ilość tego przesteru, a taki przesterowany sygnał no jest jednak nieużytecznym sygnałem. No i to jest tak naprawdę... największa bolączka tych śladów, które przesyłają artyści. No dodam jeszcze, no w obecnej dobie tak naprawdę bitów, dużo bitów jest po prostu w jednej ścieżce już zrobiona, zmasterowana. No jednak lepiej, jak przesyłają te podkłady w ścieżkach, wtedy można więcej też uczynić na takim miksie, zrobić lepszy, bardziej reprezentatywny efekt.
0: Tak, warto dodać jeszcze dla słuchaczy naszych, że ścieżka main to jest ścieżka główna, czyli ten powiedzmy główny wokal, ten lead tak zwany, tak? Bo wiele osób nie rozumie, nie wie czym jest main tak naprawdę.
1: Tak, ludzie main vocal to jest ten główny na froncie tak naprawdę, co śpiewamy,
0: tak,
1: i jest on jakby najważniejszy. I mamy jeszcze oczywiście no, ścieżki tła, no to też rozchodzi się co do tak naprawdę podkładu muzycznego. Tak samo mamy ścieżki wiodące właśnie, ten lead jak mówisz, mamy też
0: tak
1: ścieżki
0: jest.
1: Bardziej backgroundowe.
0: Tak, typu adliby powiedzmy, panoramę i tym podobne.
1: No to jeżeli mówimy o wokalu, to tak właśnie wygląda.
0: Tak, w kwestii nagrywania głosów, w kwestii nagrywania wokalu, tak jest. A powiedz mi, czy pamiętasz kiedyś taką sytuację, która była totalnie dziwna przy realizacji, albo jakaś taka nieciekawa?
1: Ale tak w sensie w mojej realizacji, jakaś śmieszna taka, o to ci chodzi, czy?
0: Powiedzmy, możemy tak, bo zależy co miałeś na myśli, powiedzmy może.
1: Nie, mi się teraz przypomniała taka sytuacja, jak robiłem kiedyś miks na głucho.
0: Na głucho, co to
1: na
0: znaczy?
1: Na głucho, że to było jeszcze w technikum, że odpaliłem na komputerze sobie program i patrząc się tylko na wykresy i to tak naprawdę co widziałem w programie, bo nie miałem głośników ani słuchawek, miałem jedynie komputer.
0: Tak jest.
1: Zacząłem robić po prostu miks, patrząc się na same wykresy, jak to wygląda.
0: Okej, to jest ciekawe na pewno. Jaki był efekt tego zakładu?
1: No, średni, okay. ale była śmieszna sytuacja. Po poprawkach oczywiście brzmiało to lepiej. No to był projekt jednak dla zabawy zrobiony, aczkolwiek no, sytuacja była śmieszna. Dodatkowo jeszcze ze swoim znajomym to robiłem, który również tam trochę w muzyce kiedyś siedział i dalej chyba też siedzi. No i ciekawa sytuacja, gdzie po prostu wyszło coś nietypowego i tak naprawdę było to z pewnej strony ciekawe, że udało się jednak coś takiego zrobić.
0: Jasne, czyli na pewno tę sytuację nie zapomnisz do końca, powiedzmy, swoich dni produkcyjnych. Było to ciekawe, jak opowiadasz. Nie dopytujemy o szczegóły, ale wierzymy na słowo, że było to coś naprawdę ciekawego. Następne pytanie. Czy jak bardzo zmieniła się dzisiaj robota realizatora przez SE? Mam na myśli tutaj, powiedzmy, pluginy i domowe studio.
1: Że ze sztuczną inteligencją, tak?
0: Tak, SE, sztuczna inteligencja, AI.
1: Mhm. No, dużo się zmieniło. No, sam widzę, jak ta technologia tak naprawdę teraz potrafi wytworzyć od zera piosenkę. No, słychać trochę, ja to słyszę na przykład, że piosenka jest na przykład z AI. Nie wiem, czy inni tak mają.
0: Ja mam podobnie, też tworząc muzykę.
1: Aczkolwiek bardziej tak. Mi chodzi o mniej wprawione osoby, czy to są w stanie tak naprawdę przez pierwsze 5 sekund usłyszeć. No, ale jeżeli chodzi bardziej o produkcję, no to jeszcze niedawno były te wtyczki, które posiadały ten assistance, jakby taki albo już trochę AI, albo jeszcze bez AI, działając na pewnych algorytmach. Tak. Były takie wtyczki, no one sobie średnio radziły. Trzeba było tam dużo zmieniać, ale z taką mocną pomocą człowieka dawało się zrobić fajny efekt. No aczkolwiek teraz te wtyczki są bardziej dopracowane. Właśnie ta sztuczna inteligencja weszła, sprawdza to tak naprawdę od każdej strony i daje taką na przykład propozycję ustawień w danej wtyczce. Jeżeli chodzi na przykład o takie wtyczki, no to tak naprawdę pomagają nam, realizatorom, właśnie w produkcji czasami. No, powstały na przykład świetne narzędzie do usuwania szumów, powstały świetne narzędzie do usuwania kliknięć, które bazują na AI i tak naprawdę z pomocą człowieka takie narzędzia są świetne i często tak naprawdę dorównują albo nawet przewyższają stare dobre bramki.
0: Jasne, no tak. Teraz w zasadzie, jeżeli chodzi o taki przykład wtyczek, który mi na myśl z AI przychodzi, to iZotope, myślę.
1: Tak, RX12, nówka na tym, na, jeżeli chodzi o wtyczki, bardzo fajna wtyczka.
0: Mam ją swoją drogą, nie powiem skąd, ją posiadam.
1: Ja jeżeli chodzi o te wtyczki, no to wcześniej używałem RX7, RX8, tak naprawdę starej wersji.
0: Nektar.
1: Ale właśnie od niedawna testuję sobie jeszcze tą RX12 na demo i naprawdę fajna wtyczka. No i posiada właśnie te AI, które potrafi dużo podpowiedzieć i potem można też na tym bazować, trochę poprawić
0: tak jest,
1: to, co ustawi.
0: A co sądzisz, powiedz mi, o wtyczce, to jest Equalizer prawdopodobnie, SUV 2.
1: Tak. To jest bardzo fajne, jakby ja tego nie używam, ale widziałem parę osób, które to używają. Wydaje mi się, że to jest coś w stylu wyrównywania poziomu danego sygnału. Działa to subtelnie. To jest subtelna wtyczka, która dużo nie zmienia. To nie jest totalne match EQ, które powoduje przyciąganie do czegoś. Aczkolwiek bardzo fajne to jest, słyszałem na polskie wokale na przykład. Wtedy bardzo fajnie one są wtedy miększe, te sybilanty się tak nie wybijają, tak, jeżeli się użyje tej wtyczki i dobrze ustawi.
2: Ale to jeszcze, może ja to jeszcze tutaj się wetnę
0: tak,
2: trochę.
0: Tak, na sekundkę, tylko jeszcze do wprowadzenia malutkie.
2: Po prostu to zaciekawiło mnie to, co mówiłeś o RX-ie, no bo RX to jest też bardzo popularne narzędzie przy postprodukcji dźwięku, na przykład do filmów. Tak jak właśnie mówimy, to wykorzystanie AI tutaj jest genialne.
0: Świetne, tak to prawda.
2: Bardzo, tak. Także tutaj się zgadzam. SUV też, jak mówiliście, jest mega świetnym narzędziem, który jest jakby odwrotnym equalizerem, no ale dobra, to możemy lecieć.
0: Albo techniczny basen, Pultek.
2: No tak.
1: No Pultek to już no, trochę lat ma, ale jednak legendarne brzmienie, ta góra i to, co powstaje, to
0: coś
1: jest też niezłego,
0: prostu, tak.
1: Niezłe i bardzo bezpieczne narzędzie. Ciężko tam przeholować, nawet jak się mocno podkręci tą gałkę, więc...
0: Tak. Boost tak zwany.
1: No bo buścik też, no na pewne miejsca można też podboostować tym właśnie equalizerem.
0: Mój drogi, przejdźmy do pytania, które zapewne każdy z naszych słuchaczy ma na myśli, że to pytanie się dzisiaj pojawi, mianowicie, czy masz jakiś secret sauce?
1: Secret sauce? No to kontrowersyjnie polecę, tak. Ale OTT. OTT. Kontrowersja.
0: OTT? No nie wiem.
1: No, wiem, no niektórzy realizatorzy to albo kochają, albo nienawidzą.
0: No tak, tak.
1: Ale w szczególności kochają to osoby, które tworzą muzykę właśnie elektroniczną, zauważyłem.
0: No jasne, tak, tak.
1: I dają to nawet na master. Ja też czasami się przyznam, że daję to na master. W małej ilości, co prawda, no tam staram się 15% na miksie nie przekroczyć.
0: Nie, no jasne, tak.
1: Ale
0: tak.
1: To jest pierwsza wtyczka, jeżeli ma się już pojawić to na master, idzie OTT na jakieś 10-15%. No czasami nie, czasami tak, ale naprawdę czasami daje to niesamowity efekt. Mówiąc właśnie tutaj o brzmieniu, bardzo fajnie rozjaśnia, bardzo fajnie klei ten utwór, no i to tak naprawdę jest bardzo świetny plugin właśnie do takiego celu, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o zdanie innych, no to trochę mnie popierają, trochę nie. Zalecam też na przykład, jeżeli mamy jakiś zamulony instrument, na przykład legendarne organy z Korga M1, tak naprawdę
0: na te
1: organy house'owe, jak się nałoży OTT i się go tak trochę więcej da, to naprawdę uzyskują one drugie życie. No to po prostu jest taki jakby mój secret weapon po prostu.
0: Secret weapon,
1: dokładnie.
0: To mawiają. My nazywamy to secret sauce'em, bo tak się bardziej mówi w potocznej mowie, aczkolwiek rozumiem.
1: No wiadomo, no ale no powiem, że jakby nikt do mojego masteringu, na przykład z tym OTT, nigdy nie miał zarzutu, dopóki nie zobaczył mojego chaina, więc
0: okay.
1: To jest jednak,
0: to nie pytamy,
1: co się widzi,
0: chaina.
1: A co się słyszy, to są zupełnie dwie różne rzeczy.
0: Nie pytamy o chaina, bo zapewne nie chcesz nam go sprzedać. Chyba, że masz ochotę o nim opowiedzieć. Ale to może...
1: Ja już mówiłem, jak się robi mastering.
0: Tak, jasne. Dobra, słuchaj, na koniec ostatnie pytanie. Powiedzmy, jeśli chodzi o taką małą poradę, którą mógłbyś dać naszym słuchaczom i młodszym od siebie osobom, które chciały zacząć tworzyć muzykę, w produkcję, wejść w realizację, co byś im powiedział?
1: No róbcie to. Róbcie to, jeżeli to czujecie. No nie bójcie się krytyki, bo ona często też jest po to, żeby budować waszą pozycję, waszą wiedzę.
0: Tak jest.
1: Krytyka
0: tak.
1: Pomaga tak naprawdę w wielu rzeczach. Wy możecie myśleć, że jesteście już nieźli. Naprawdę, że bardzo dobrze jesteście, ale taka krytyka tak naprawdę może wam pomóc jeszcze zobaczyć jakieś niedoskonałości, więc tego się nie bójcie. Bierzcie to jako tak naprawdę poradę. Zdobądźcie, jeżeli nie macie podstawy, z internetu, z książek. Następnie klepcie to po prostu, że samemu twórzcie tą muzykę i tak naprawdę zaczniecie słyszeć, czy wszystko tak naprawdę jest zgraną jakby kupą miksu, czy też nie. I tak naprawdę czas i ciągła produkcja umożliwia robienie dobrej muzyki.
0: Tak jest. Moi drodzy, szanowni słuchacze, nie bójcie się krytyki, twórzcie, produkujcie cały czas. Dziękujemy ci za obecność. Z nami w studiu był
1: Karol Kowalczyk XR.
0: Karol Kowalczyk XR. Moi drodzy, dziękujemy za ten wywiad.
1: Dziękuję.
0: Bardzo mi miło. I przed końcem, ja nazywam się Ignacy Kozak. Dzisiaj ze mną w studiu realizował nas oraz wydawał
2: Patryk Kuczyński.
0: Tak jest, wywiad przekazany. Zapraszamy do zagłębienia się w kwestie realizacji miksu i masteringu, bo wywiad był na pewno ciekawy. Ja nazywam się Ignacy Kozak, jak już powiedziałem, i na sam koniec utwór Telepathy Love od Benny X.
1: Miłego popołudnia.
0: Dziękujemy.

taki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, paki.

0: znam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
0: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Ούτε ένα, ούτε καμαντέρα δεν καμισπά. Άρα!
1: Dobry wieczór Państwu, 3 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szys i tradycyjnie za konsoletą Mateusz Leszczyński. Będziemy grać dla Was dzisiaj do godziny 21 i dzisiaj będziemy też rozmawiać sobie z naszą dzisiejszą gościnią. Tak, myślę, że tak można to określić. Jest to artystka, z którą mam okazję od niedawna też współpracować i jest to bardzo miła sprawa i bardzo miły aspekt mojego życia w ostatnim czasie. Juna Ares dzisiaj z nami w studiu. Witam cię bardzo serdecznie.
2: O, dzień dobry. Ciebie też witam bardzo serdecznie.
1: Zaczęliśmy twoim kawałkiem Dziecko Szczęścia, a też jesteśmy tutaj też poniekąd, żeby troszeczkę przypromować to, co będziemy robić jutro.
2: Tak, zgadza się.
1: Jutro będziemy grać wspólnie koncert wraz z Juną, czyli właśnie tutaj z nami też będzie grał Michał Sochacki i Julia. To już jutro o 18.30 w Bazarcie. Tak, my będziemy grali koło do godziny 21, ale już od godziny 18.30 serdecznie zapraszamy na ten koncert, na to wydarzenie. Co więcej, można zgarnąć od dzisiaj podwójną wejściówkę na ten koncert. Zastanawiałem się, jakie pytanie tutaj zadać, żeby tą wejściówkę wygrać i pomyślałem sobie, że nawiążę do naszego rolling joke'u z trasy. Dobrze. Więc musicie, słuchajcie, moi drodzy, napisać, jakim owocem się czujecie i najciekawsza odpowiedź wybrana przez nas po audycji tą wejściówkę zdobędzie. A gdzie pisać? Napiszcie do Julki na Instagrama, DM-a, czerwienisz się, prawda?
2: Tak, czerwienisz się i została ta nazwa wymyślona właściwie po to, że jak ktoś się pytał tego Instagrama, to powiedzieć, zwrot czerwienisz się, tylko że wydaje mi się odbyć nazbyt archaiczny na chwilę obecną, więc niestety nie działa to zawsze. Ale będą teraz bardzo fruity moje DM-y, więc spoko.
1: Tak, więc możecie tutaj oczekiwać odpowiedzi od nas po audycji. My jeszcze będziemy o tym małym naszym konkursie przypominać. Planujesz w ogóle zmienić nazwę swojego Instagrama?
2: Zaczęłam się nad tym zastanawiać jakiś czas temu. Miałam parę głosów od jakby osób znajomych i takich, które patrzą na to i mówią, że trudno jest znaleźć. Z drugiej strony, tak samo jak na przykład tam... Nie chcę o nim wspominać, ale na przykład Drake ma champagne puppy, albo nie wiem, o kim ma spiętą dresiarę.
1: Dlaczego nie chcesz wspominać o Drake'u?
2: Był bardzo jasny beef jakiś czas temu między Drake'iem a Kendrickiem Lamarem i ja jestem dość mocno po stronie opozycji.
1: A no, rozumiem.
2: Tylko, że jest taka cholera kwestia, że no, ja kiedyś słuchałam Drake'a i raz na jakiś czas tak mam, że pokroję mu, puszczę sobie takie trzy ulubione numery, ale to jest totalny sekret. I tak wychodzi, ale faktycznie biorąc pod uwagę wszystkie jakieś tam zarzuty wobec niego i a propos osób małoletnich, którymi wchodził w kontakty i tak dalej, został zbanowany na Spotify'u.
1: No to bardzo grube akurat. Ja po prostu z kwestii czysto muzycznych dużo wolę Kendricka Lamara, więc akurat tutaj w tym przypadku
2: ja również
1: podzielam. Natomiast jeszcze wracając do twojej nazwy na Instagramie, to akurat no właśnie, bo z jednej strony no ciężko jest to znaleźć, no bo w żaden sposób to się nie kojarzy trochę z twoim pseudonimem, tak, Juna Ara, ale z drugiej strony też no jest w pewien sposób charakterystyczny ta nazwa, nie? I też już poniekąd się może z tobą też kojarzy, bo też masz, nawiązujesz mocno do czerwonej barwy gdzieś w swojej twórczości.
2: Tak, to w ogóle w szczególności... Ja na samym początku, jak jeszcze było obmyślanie ksywy, bo na początku była inna.
1: Jaka?
2: Pierwsza była Juna Mystkowska.
1: Mystkowska?
2: Ta. Okay. Tak słychać, że ten kreatywna nastolatka była wtedy. Okay. Tam nazwisko wziąłam z nagrobka. Znam coś super. Tak, wziąłam nazwisko z nagrobka, bo tam było tam małżeństwo między... Był jakiś pan, który był bodajże... Kobieta, która była scenografką i gość, który był lekarzem i tam to było wpisane. Znam, że to jest takie piękne i cudowne. I przy okazji, że mystical nazwisko i stąd się to wzięło.
3: a były dwie jeszcze pierwotne ksywy wcześniej i miało być obywatelka JC, bo fanka obywatela GC. Mhm. Dlatego, że Kasia Linz teraz przejęła i spoko. Jej służy. Jakby mówię w kontekście tego albumu z coverami, który wyszedł. A tak to przez chwilę jeszcze właśnie miało być czerwona po prostu.
1: Czerwona.
3: Tak, tak, dla takiej prostoty, ale jakoś się nie przykleiło i została Juna Ara.
1: A skąd Juna Ara?
3: Długo wymówić.
1: Mamy czas.
3: No to tak, to...
1: Wiem, że to jest jedno z najgorszych pytań, jakie tak naprawdę można
3: zadać. Nie, bo wtedy to zabija całe misterium. Ja bym okay, wolała no to... nie odpowiadać.
1: Okej, okay, nie, no to nie, no to w takim razie trzymamy to misterium dla twoich potencjalnych fanów. No właśnie, masz też kawałek Czerwona i skąd gdzieś tam ta czerwień cię tak frapuje?
3: Był kiedyś taki moment, że z takimi bliższymi koleżankami sobie siedziałyśmy i zastanawiałyśmy się, co jest dla nas ważne w życiu. Tak bardzo bezpośrednio to była taka mocniejsza rozmowa i a propos tam wartości, które były najważniejsze, też przy okazji jakoś tam znalazła się ta symbolika kolorów i sobie sprawdzałyśmy, nie wiem, a propos tego, na przykład jaki kolor założyć na siebie, żeby poczuć się odpowiednio, albo żeby to reprezentowało i jakoś tak dojść do jakiegoś takiego synkretyzmu między wyglądem i czuciem się i postrzeganiem świata i w ogóle. I właśnie ten czerwony mi się przykleił do rzeczy, które były ówcześnie dla mnie najważniejsze. I ogółem jakaś taka symbolika kolorów to mnie złapało, to mnie zaciekawiło i w to poszło.
1: W dzisiejszej rozmowie pogadamy troszeczkę więcej o twojej twórczości, też o nadchodzącej płycie, jak i też o twoich inspiracjach, bo też przyniosłeś parę utworów od artystów, których lubisz. My teraz zagramy twój najnowszy kawałek, czyli utwór Tarcia, tak, ponieważ to jest chyba najnowszy, o ile się nie mylę.
3: Nie mylisz się.
1: Nie mylę się.
3: No to... wyszedł jeszcze wcześniej numer z Sakura Cupem, ale to jeśli chodzi o moje, to tak.
1: No to obym się nie mylił do końca naszej dzisiejszej audycji. Teraz Tarcia i koniecznie zostańcie z nami.

0: patrzę. Za nami Tarcia i Juna Ara, która jest cały czas oczywiście z nami w studio. W ogóle gratuluję też klipu, bo jest bardzo fajny. Chyba najbardziej mi się z twoich klipów, póki co klip do Tarci podoba.
1: Matko Święta, dziękuję. Ja jestem z niego bardzo dumna i najfajniejszą dla mnie sprawą jest w tym, że jak wcześniej na przykład pierwszy jakiś tam teledysk nagrywałam sama i też niejako musiałam go nagrać sama, bo nie miałam z kim, to tym razem to była tak szeroka ekipa i tak dużo znajomych brało udział w tym teledysku, że to jest aż trudne do ogarnięcia. I pamiętam, że przez większość nagrywania po prostu stałam i tak sobie, oprócz stresu, napinki i przerzucania się między chyba czterema lokacjami, to takie momenty, że po prostu patrzę i tak sobie widzę, że ci ludzie są jakby z powodu tego, że robimy ten materiał i... Mhm. Po prostu ładne to jest bardzo.
0: A to był też pierwszy raz, jak miałaś taką dużą produkcję przy robieniu klipu?
1: To była największa. Był wcześniejszy jeszcze klip do Naturalsów, gdzie faktycznie też była spora ekipa, tylko w przypadku Tarć to już sporo nas było i było bardzo dużo osób w to zaangażowanych. Dodatkowo jeszcze byli wzięci aktorzy, czego wcześniej nie było. Wcześniej to było tak bardziej na luzie.
0: Jak to wspominasz, czy jakby właśnie był trochę większy stres z tego powodu, że jednak ta produkcja jest dużo większa, czy jednak ekscytacja i fakt, że się robi coś większego przeważyła?
1: Raczej ekscytacja. Pamiętam moment, że przed planem jeszcze było dopinanie takich ostatnich rzeczy i na przykład wypożyczenie sprzętu i w ogóle. No to taka walka o to, żeby jak najwcześniej się położyć spać, żeby wyspać się na nagrywanie, bo...
0: Czyli najgorzej jak się da.
1: Tak, tak, ale to zawsze tak wychodzi.
0: Wiadomo, jak to się kończy.
1: No bo sprzęt ten na 24 godziny wypożyczony, no to brany o takiej godzinie chyba, nie wiem, typu 9-10 i potem nagrywamy i jeszcze jak nagrywaliśmy od, nie wiem, załóżmy, 13-14 już wszyscy byli zebrani na planie, no to po całej nocy kończymy nagrywać o 6-7 i to jeszcze nie można było się położyć spać, tylko odwieźć sprzęt.
0: No doskonale wiem też, jak to wygląda. No takie są uroki tego typu akcje, ale też myślę, że takie trochę chałupniczo robione klipy też mają swój klimat.
1: No, tak.
0: I właśnie i to też daje trochę taką pewną wolność, że trochę właśnie nie musisz się o pewne rzeczy martwić, tylko możesz wziąć jednego kumpla, wziąć kamerę, polatać sobie po mieście i mieć pewien luz.
1: Ja właśnie ostatnio sobie przypomniałam, że tak w ogóle można.
0: Można.
1: Że to nie do wszystkiego trzeba po prostu zbierać ten operatora, asystenta kamery, światło, dźwięk, aktorów, osoby od zbierania dźwięku z planu. Tylko można po prostu to nagrać VHS-em i przy okazji nie bawić się tak fatalnie, jak coś się pieprzy.
0: Wiadomo. Jak jest fajny pomysł i jest dobry utwór, no to może to razem bardzo fajnie zagrać. Pogadajmy też trochę o tym w ogóle, dlaczego poniekąd też się tutaj znalazłaś. W sensie nie tylko dlatego, że razem współpracujemy, ale to było trochę gdzieś tam takim motorem napędowym, że to się stało nieco szybciej. I dlaczego w ogóle zdecydowałaś się, że chcesz do swoich koncertów dołożyć bębny żywe?
1: Miałam przyjemność zagrać na... brałam udział w takich warsztatach pisarskich, które się nazywają Sklejam Słowa. Przy okazji też jakby pozdro dla matki szefowej.
0: Shoutaucik leci od nas.
1: No. I co? I w ramach tego festiwalu parę osób z warsztatów... w ramach warsztatów parę osób mogło zagrać na festiwalu. I akurat na tym festiwalu grałam Dziecko Szczęścia właśnie z zespołem na żywo. I
0: to miałam... też bardzo fajny wykon.
1: Bardzo dziękuję. Mój ulubiony tego numeru w ogóle. I mam wrażenie, że tutaj nabiera jakiegoś takiego, nabiera głębi i faktycznie są zawarte te poukrywane pod wesolutkim instrumentalem i nawiku emocje. No i co? I miałam właśnie przyjemność zagrać i jakby z klawiszami, i z perką, i z basem, i z gitarą. I to jest zupełnie inne granie, zupełnie inaczej się czułam na scenie i miałam wrażenie, że faktycznie gram koncert, a nie, że... Poczułam skalę i piękno tego zwyczajnie. I od dłuższego czasu chciałam grać z perkusją na żywo, tylko po prostu się nie złożyło jakoś zwyczajnie. I miałam to w planach od jesieni zeszłorocznej, I w końcu udało się to zrobić, bo no, odpowiedziałeś na DM, więc jakby...
0: No też sama też widzisz, że to nie jest też takie łatwe, nie? I że też wiąże się z tym trochę więcej zachodu. Ale na przykład ja też, to twoje wykonanie też mi się skojarzyło z czymś, z takim doświadczeniem, które ja z kolei miałem, kiedy pracowałem przy Slot Art Festiwalu, miałem okazję podłączać na scenie Łonę z The Pimps. I wtedy też pierwszy raz zobaczyłem taki hip-hopowy koncert z żywym bandem i też muszę, wtedy tak doszło do mnie, że kurczę, że to się da. Po pierwsze, oczywiście wiadomo, że tam mam jeszcze The Roots i jakby to nie jest nic no, też nowego, ale jak zobaczyłem to na żywo, to też odbiór tego był jednak zupełnie inny.
1: Tak, szczególnie jak w numerze są w ogóle brane sample z żywych instrumentów, to zagranie tego na żywo jest jakby uzupełnieniem, zastąpieniem tego sampla czymś bardziej na żywo, na bieżąco, prawdziwym. A kolejna taka sprawa, no to... Nie wiem, jaka jest kolejna sprawa, już po prostu jest to bardzo, bardzo fajne i... O, wiem, co miałam powiedzieć, że... Dodanie na przykład bębnów na żywo albo basu, mam wrażenie, że nadaje nawijce na scenie takiego charakteru bardziej jazzowego.
0: Okej.
1: Okay. I to staje się albo bluesowo, nie wiem, w każdym razie nabiera to dużo więcej elegancji.
0: Jakiegoś takiego swingu może, nie wiem, czegoś...
1: Może. A w sumie tak, bo przy okazji też wtedy mniej się trzymać gridu, to jest cudowne ułatwienie.
0: No tak, mimo wszystko, nawet jeżeli też ja gram pod metronom, to nie jest tak stricte pod siatkę, jak na przykład kiedy generujesz bębny w programie, więc to siłą rzeczy i tak musi nabrać troszeczkę innego groove'a. A powiedz mi generalnie, co wolisz? Pracę nad utworami w studio, czy wykonywać je potem na żywo? Bo wiem, że ludzie mają bardzo różnie. Ja na przykład jestem z tych, który jednak woli już ten performance, nie? Już kontakt z publiką, granie, a są też tacy, którzy raczej traktują te koncerty jako pewną konieczność, a wolą sobie siedzieć w zaciszu domowym i dopracowywać swoje utwory już tak bardziej studyjnie.
1: Ogółem bardziej wolę być na scenie, tak mi się wydaje. Ale w szczególności ostatnio, ze względu na to, że gram masę starych numerów, a część tych, które są jeszcze niewypuszczone, są przed finalnymi modyfikacjami, to granie koncertów jakby odbiera mi to taką radość z tego. Gdybym na przykład grała sam świeży materiał, który jest skończony i dopracowany i wymuskany, jestem z niego naprawdę zadowolona, to wtedy granie koncertów jest najlepszą rzeczą na świecie. Ale na chwilę obecną mam w środku po prostu bardzo dużą potrzebę siedzenia w tym studio, a jeszcze nie mam na to tyle czasu w tej chwili, a ciągnie mnie strasznie. I w szczególności to, że trochę się pozmieniało i materiał, który ma wyjść, uległ masywnym modyfikacjom i jeszcze takim ulegnie, więc to jest motorek w dupie, żeby wrócić do tego. Teraz dużo bardziej jakoś ciągnie mnie do studia niż nagranie. Z drugiej strony, jak gram z tobą i z Bartkiem, to granie koncertów jest najlepsze na świecie. I tak, więc ogółem koncerty.
0: A z kolei też zaczęłaś od wydawania singli. Nie kusiło cię, żeby od razu na przykład zacząć pisać jakiś bardziej spójny materiał?
1: Wtedy chyba nie. Wtedy to w ogóle byłam masywnie po prostu uniesiona możliwością wydania singla w wytwórni i to się liczyło tylko to. Dodatkowo to był jeszcze moment, jak poszłam na studia, więc też znowu masywne zmiany życiowe. I to właściwie takie szukanie gruntu pod stopami, bo to były pierwsze takie poważniejsze nagrywki i też później numery, które robiłam z Frankiem w Białymstoku, czyli tam Co słyszy ucho i Neurotyczne palce, to było bardzo dużo szukania i sprawdzania brzmienia. Też ze względu na to, że nie miałam jednej stałej osoby, z którą bym współpracowała.
0: I o tym też chciałbym trochę więcej pogadać, ale myślę, że teraz jest dobry moment, żeby zagrać też jeden z tych starszych twoich kawałków, utwór Rozjazdy.

0: I rozjazdy od Jony Ary są już za nami i Jona Ara dalej oczywiście w naszym studiu też jest jeszcze do 21. Tak zresztą tak samo jak i ja i Mateusz, bo do tej godziny trwa audycja. Oczywiście też chcę przypomnieć o tym, że można wygrać wejściówki na nasz jutrzejszy koncert w Bazarcie. Trzeba tylko do Julki napisać, jakim owocem się czujecie i dlaczego. Najciekawszą odpowiedź wybierzemy. Trzeba pisać na DM-a na Instagrama Julki Czerwienisz się.
1: Zgadza się.
0: Trochę porozmawialiśmy w poprzednim wejściu o tych twoich wcześniejszych utworach i to, co mi się akurat w nich bardzo podoba, to jest właśnie to, że one są różnorodne. Wspomniałaś o tym, że trochę szukałaś tego brzmienia i też przez to, że współpracowałaś z różnymi producentami. No akurat ja uważam, że to jest duża wartość tych kawałków, że one są różnorodne i właśnie chciałem się ciebie spytać, czy to stricte wynikało tylko i wyłącznie z faktu, że pracowałaś z różnymi ludźmi, trochę brałaś to, co oni ci dawali, czy też sama miałaś taką potrzebę, żeby twoje utwory miały różnorodne bity?
1: Jakby nad tym, myślę, że trochę to, trochę to. Bo na przykład jeśli chodzi o, na przykład właśnie Ucho, Neurotyczne Palce, które są najbardziej elektronicznymi numerami.
0: No taki drum and bassowy jest ten numer wręcz, taki bardziej eksperymentalny.
1: Tak, tak. I to na przykład wyniknęło z tego, że ja się wtedy przeprowadziłam do Białegostoku i nie dość, że po prostu współpracowałam z Frankiem Marmo, który robi taką muzykę, to dodatkowo mi się wtedy otworzyły klapki na muzykę elektroniczną, jak się przeprowadziłam na Podlasie. I wtedy na przykład pamiętam jedno konkretne wydarzenie, że wsiadamy do auta po próbie takiej tanecznej do projektu i dziewczyny puszczają tam Bicep Glue i ja mówię, zajebiste, co to? I one, jak to, nie znasz tego? I ja, no nie. I na przykład nie znałam Bicepa, nie wiedziałam wtedy, kim jest Burial, a jest jedną z większych miłości moich obecnych, chyba jak każdego w sumie teraz. No i to się tak jakoś rozwijało. Na przykład na początku pierwsze te numery, albo na przykład Tarcia, które są tak naprawdę rozwinięciem Czerwonej.
0: Mhm. One są podobne utwory w swoim charakterze.
1: Tak, i te Tarcia powstawały, jak ja miałam lat 16. I fakt tego, że są one wydane obecnie, to po prostu była chęć wyjęcia ich z szuflady i dania im właściwej szansy, bo na początku je wrzucałam jako Hot 16, jak jeszcze miałam masywną wadę wymowy. I uznałam, że dobra, jakby już tak dać im to, na co zasługują, niech już sobie wyjdą, no ale robimy dalej. I one na przykład są wspólną myślą, bo wtedy też mi się zaczął moment, byłam jeszcze wciągnięta w to, że robiłam wtedy swój spektakl i też siedziałam bardziej w teatralnych klimatach, jeszcze dużo więcej literatury wpływało do mojego mózgu w tamtym momencie. No bo potem przerwały mi to studia medyczne i jest mniej czasu na książki, więc to było wszystko bardziej takie teatralne. Dodatkowo zaczynał się mój romans z obywatelem GC i wkręcanie się tam w te starsze wydania Manamu i w ogóle i zbierałam z tego. Rozjazdy na przykład to był instrumental od No Lyrics, który znalazłam po prostu na YouTubie. I został wykupiony i potem został do niego dograny bassline, gitara i coś tam. Po prostu jakby jakoś tak sama słucham bardzo różnorodnej muzyki, więc też te piosenki chyba to oddają. Jedyne co to ja mam bias do właśnie bardziej bardzo specyficzny element brzmienia. Dla mnie to jest brzmienie takiego śniegu z telewizora, że słychać, że jakby piosenka ma fakturę. I na przykład jak u siebie w audycji w Radio Akadera w Ciarach mówiłam o Anice, no to u niej na przykład się pojawiają takie fuzzy gitary, u których słychać jakby tą fakturę brzmienia. Z drugiej strony, jeśli chodzi o hip-hop, to instrumentale, które są takie melodyjne, przestrzenne, dużo na samplach wokalnych, śpiewanych i jeszcze żywy instrument do tego. To widzę, że bardziej mi się to klaruje.
0: Okej. Okay. A powiedz w takim razie, jak to będzie wyglądało na twojej płycie? Czy ona wtedy będzie bardziej spójna pod kątem właśnie bitów, czy też będzie taka rozstrzelona?
1: Póki co wygląda to tak, że na pewno nie będzie to bardzo jednolity krążek. To na 100% nie i też ja bym się z tym beznadziejnie czuła, bo sama nie lubię wydań, na których wszystkie instrumentale są podobne, każda piosenka brzmi bardzo, bardzo podobnie. Jest wspólny mianownik, jest tak, że na przykład niektóre instrumentale mimo innego rytmu, klimatu i w ogóle formy piosenki na przykład zawierają ten sam bassline albo tą samą melodię zagraną na innych instrumentach. Więc mam nadzieję, że wyjdzie spójnie, mimo różnorodności brzmieniowej, bo nie będzie zupełnie na przykład przestrzennie i wokalnie.
0: A na przykład lubisz też, kiedy do twoich utworów dogrywają się inni raperzy, bo masz parę fitów.
1: Ale malutko w ogóle.
0: Ale na przykład
1: znaczy, ja też mam małą dyskografię.
0: Mamy na przykład kawałek Naturalsi, w którym nie rapujesz, tylko ty.
1: Tak, to prawda. Ja chyba nie jestem przyzwyczajona do tego aż tak, bo mój proces robienia piosenek wygląda tak, że albo siedzę sama, albo siedzę z bratem. I to jest właściwie... po prostu nie jestem przyzwyczajona do tego. Lubię robić z innymi piosenki, numery, track, podobno piosenki z złym określeniem. Niektórzy się oburzą, jak się mówi na numer rapowy piosenka. Więc jak robię z kimś tracka...
0: Tracka, tak.
1: To... Bardzo mnie to zawsze cieszy, bo w ogóle poczucie takiego community jest czymś zajebiście ważnym, a wiem, że nie jest to koniecznie bardzo łatwo i to w różnych przestrzeniach w życiu, ale po prostu za rzadko miałam okazję robić z kimś numer.
0: A jak wspominasz pracę nad Naturalsami?
1: Bardzo przyjemnie. I to też było...
0: Bo jak się nazywa raper, który tam też...
1: Nazywa się Radio Mix.
0: Radio Mix, okej. Okay.
1: I on teraz jest w duecie, który się nazywa Dżuma i jeździ teraz na grania z Twój Dawid, na przykład.
0: Okay. To też taki numer właśnie bardziej drum and bassowy.
1: Tak. I no właśnie to też wyniknęło z tego, że ja byłam na takim wyjeździe, że było paru producentów, parę raperów, parę wokalistów i się po prostu mieszaliśmy w grupy. I wyrosowało się właśnie tak, że byłam ja, Mikołaj i Roman, który to produkował. No i właściwie on wiedząc, bo akurat dużo z nim, z tym Romanem konkretnie gadałam, no to on mówił, ja mu mówiłam, że bardzo się wkręciłam w drum and bassy i że zajebiście mi się podoba i w ogóle bardzo, to jest jedyna muzyka, jakiej właściwie słucham ostatnio, bo to właśnie było po przeprowadzce na Podlasie. No i on wiedząc, że ja będę na tym numerze, od razu położył drum and bassowy bębny i tak to poszło dalej.
0: No to nie pozostaje nam nic innego jak posłuchać.
1: Yeah.
2: Dziwy, dziwy, pod palcami styki, styki nad lampami, swity, swity, pakt z duchami, my jesteśmy naturalsi. Dziwy, dziwy, pod palcami styki, styki nad lampami, swity, swity, pakt z duchami, my jesteśmy naturalsi.

0: No i kolejny utwór od Juny już za nami. A ja się teraz chciałem spytać troszeczkę właśnie o twoje inspiracje i o w ogóle też taki twój początek rapowania. Co było takiego w hip-hopie, że w ogóle zdecydowałaś, że to będzie twój język wyrazu? Bo też wspominałaś, że chociażby był taniec też i też masz background teatralny, na co też właśnie chciałem zwrócić uwagę i się ciebie o to spytać, bo to też słychać w twoich utworach.
1: To się zajebiście z tego cieszę. Skąd?
0: Bo nie zaczynałaś od hip-hopu, tak słuchając muzy, nie?
1: Znaczy... Nie wiem, jakby było, gdyby nie było mi pozabraniane wiele rzeczy.
0: Okej.
1: Okay. Ale to na przykład...
0: Czyli kwestia takiego buntu. Najogólniej
1: mówiąc. Nie do końca.
0: Okay.
1: Nie do końca, bo to było tak, że ja pamiętam bardzo jeden konkretny moment i nie wiem, czy to był pierwszy raz, jak faktycznie mi się spodobał taki numer rapowo-rapowy, nie, że pop rap, takie piosenki o. Mhm. Ale że mój brat mi puścił Kidy Cudiego, jak jechaliśmy tam samochodem na wakacjach. I coś, co mnie wzięło, to to, że to jest niewyobrażalnie szczere i mówi o dużo bardziej skomplikowanych emocjach niż piosenki, które wcześniej słyszałam i znalazłam w tym jakby zrozumienie. Tak, bo nie wiem, jak byłam maluchem, to na przykład, nie wiem, Lady Gaga, Rihanna, to w numerach Rihanny albo Lady Gagi na pewno wtedy nie... bo ja też ten, uczyłam się angielskiego, więc coś tam czaiłam, no to to było dużo bardziej wprost. Nie było takich niuansów emocjonalnych i nie było też tych takich bardzo ciężkich uczuć. A wydaje mi się, że było to we mnie i po prostu znalazłam tam taki dom emocjonalny.
0: Ja nigdy się w Kid Cudiego jakoś bardzo mocno nie wkręciłem, więc też jestem ciekaw, na czym z twojej perspektywy polega fenomen tego gościa? I też co ciebie jakby, wiesz, chwyciło?
1: Chwyciło mnie to, że wrażliwy człowiek mówi o ciężkich rzeczach, ale nie w sposób taki, że jest to ultimatum i po prostu koniec i po nas i nie da się wyjść, tylko mimo... bardzo dużej ilości stonerskich, smutnych, pijanych numerów, to finalnie u niego zawsze czymś, co tam było ważne, to była taka nadzieja i przy okazji poczucie takiej sprawczości wewnątrz, wewnętrznego sterowania własnym życiem. I na przykład Kid Cudi ma taki jeden numer Love i tak samo jak wybrałam, żeby przynieść ze sobą numer 21 Pilots Holding On To You, no to tak samo piosenka Kid Cudiego Love to są takie dwa numery, które jak mam najgorszego doła na świecie, to one jakby nie mam wątpliwości, że mnie z niego wyciągną. Co by się nie działo, naprawdę.
0: No to zagramy teraz kawałek od Kida Cudiego, a chwilę później wspomniany już też przez ciebie utwór od 21 Pilots Holding On To You.

0: Kid Cudi, a już chwilę później 21 Pilots, Holding On To You. Wspominałaś mi, że 21 Pilots to była taka twoja pierwsza wielka muzyczna miłość.
1: Tak, tak, tak, tak. Taka młodsza. Ale tak, zakochałam się w tej płycie Blurry Face, tej takiej czarno-czerwonej.
0: No tak, Stressed Out, z największym hitem ich, nie?
1: Tak, tak, tak, tak. I to wyniknęło z tego, że ja wcześniej fanka Batmana, wychodził film tam Suicide Squad, który się okazał straszną klapą. Ale zwiastuny były dobre i tam była piosenka od nich i posłuchałam i potem zaczęłam słuchać kolejnych numerów. No i potem stałam się psychofanką i taka historia.
0: To jest też jeden z takich zespołów, który w bardzo taki zgrabny sposób połączył, bardzo taki, w taki eklektyczny sposób różne style, które jakby u nich wszystko bardzo dobrze się razem komponuje, że nie masz takiego wrażenia, że tu naraz wchodzi jakiś totalnie od czapy moment hip-hopowy, tu rockowy i tak dalej, tylko u nich to wszystko jest bardzo takie spójne, a to jest taki zespół, który łączy w sobie publikę, zarówno taką indie rockową, popową, jak i też hip-hopową.
1: Mhm. Tak mi się wydaje też i tyle, o ile nie jest, jakby nie wracałam do nich od dłuższego czasu. Tam parę tych singli, które wyszły, sprawdziłam. Część mi się podobała, część nie, i po prostu jest to bardziej część młodocianej przyszłości na chwilę obecną, chociaż nie wiem, czy gdybym nie wróciła do tych współczesnych wydań, to bym się ponownie nie zauroczyła, ale na wtedy to było bardzo ładnym połączeniem między wszystkimi moimi muzycznymi zajawkami z tego momentu. I dodatkowo też właśnie ta ważna komponenta mówienia o ciężkich, emocjonalnych sprawach przy okazji, bo tak naprawdę to są takie lżejsze numery, to nie jest bardzo ciężkie.
0: Nie, to w ogóle w ich utworach jest bardzo dużo takiego powietrza i luzu.
1: Tak, i dodatkowo jest właśnie, wydaje mi się, że może dlatego teraz ich nie słucham, bo jest to mniej esencjonalne niż niektórzy artyści, których po prostu poznałam po drodze. I są to ciągle ważne dla mnie numery, tylko teraz mam wrażenie, że słyszę w nich bardziej pioseneczki,

0: eklektyzm, jaki też masz w swojej muzie. Może to gdzieś jest ten rodowód. Może właśnie przez tą fascynację 21 Pilots.
1: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo niewiele mam i czuję się, że nie jestem osobą, która ma bardzo wyraźne korzenie, takie, które by mnie na przykład uziemiały i były niezmienne. Tak samo jeśli chodzi o miejsce, bo też się dużo w życiu przeprowadzałam i tak naprawdę niestety o ludzi. Tak samo jeśli chodzi o artystów, że to się bardzo często zmienia i z całego serca tęsknię za momentem, kiedy miałam jednego ulubionego artystę i co by się nie działo, wiem, że będę go słuchała i to się po prostu nie będzie zmieniać. Ale na chwilę obecną jest to... Z uporem maniaka próbuję znaleźć artystę, który zapełniłby mi taką lukę, właśnie na przykład po 21 Pilots. Jeszcze nie mam. I to jest po prostu jakaś kwestia eksploracji tutaj.
0: Eksploracji i też dania sobie też pewnego luzu w tej kwestii. To też,
1: tak.
0: o tym gadaliśmy prywatnie. Wiem, że też mamy, w sumie moglibyśmy jeszcze gadać pewnie drugą godzinę i też więcej utworów mogłabyś przygotować, ale mimo wszystko trochę mnie zaskoczyło, że nie przyniosłaś nic od Little Sims, bo też mi się wydaje, że to jest ważna dla ciebie postać.
1: Ogromnie. Jakby wybierając numery, z którymi przyjdę, oprócz swoich, to tak postawiłam na przeszłość właściwie, bo tak może błędnie, bo to przedstawia bardziej starszą mnie, a nie współczesną, ale to tak czy siak są... Ostatnio, tak jak zresztą ty sam wspomniałeś, też masz sentymentalny moment, to ja też mam taki, mam bardzo dużo przemyśleń i wracanie do tych numerów z przeszłości jakoś po części daje mi odpowiedzi na niektóre pytania i umiem sobie zobaczyć, kim byłam kiedyś i na przykład dlaczego tak było. I to też ma dla mnie dużo sensu. Dodatkowo może to daje jakieś takie poczucie stabilizacji, sięganie do tych numerów, które się wcześniej lubiło.
0: To jeszcze na koniec powiedz coś o ostatnim utworze, jaki na dzisiaj mamy.
1: Wydaje mi się, że to jest tam Lunde Fjell, MZ
0: Mlo. Tak jest.
1: Tak, to niestety nie ma Little Sims, ale powinna być. Tak samo Lauryn Hill powinna też być, ale to już innym razem.
0: Akurat Lauryn Hill to ja się nagrałem tutaj.
1: No dobra. Jest to numer Lunde Fjell, jest to francuski rap. I nie dość, że mój starszy brat, z którym działam razem muzycznie, to ja też byłam...
0: Pozdrawiamy Janka.
1: I on był w... Tam 6 lat się uczył francuskiego, ja też się uczyłam 6 lat francuskiego. I ja zostałam wciągnięta na przykład we freestyle'owanie i w ogóle robienie kawałków. To zaczynałam z nim. I oni, Janek i jego przyjaciel, się jarali francuskim rapem. No i ja też tym zaczynałam nasiąkać i to też był pierwszy francuski rapowy numer, który bardzo mi się spodobał. Dodatkowo jest właśnie na nim sample z Florence and the Machine i potem on się przemienił w lata, nie dość na wieki, to jeszcze szukanie takich kosmicznych instrumentali.
0: Tak, chciałem też jeszcze z tobą i porozmawiać o twojej audycji i też o scenie, kobiecej scenie rapowej w Polsce, ale już powolutku też czas nam się kończy, ale jest to piękna okazja, żeby się spotkać tutaj jeszcze raz, więc ja już cię oczywiście serdecznie zapraszam też was na nasz jutrzejszy koncert jeszcze raz do Bazartu na ulicy Ząbkowski, start o 18:30, będziemy razem grać.
1: Yeah.
0: Juna Ara była dzisiejszym gościem w Smells Like Toxic, dzięki bardzo, że przyszłaś.
1: Dziękuję bardzo.
0: I my się słyszymy oczywiście za tydzień, to była audycja Smells Like Toxic, przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję po skryptu radioaktywnym. Już 3 minuty po godzinie 21. Dziś kończymy o 22. Głos, jak słychać, już lepszy. Więc mam nadzieję, że bez ekscesów, takich jak tydzień temu, z atakami kaszlu. Więc dzisiaj mam nadzieję, że już ta forma będzie lepsza. A dzisiaj okazja jest szczególna. Nie dlatego, że Dzień Matki, no bo to akurat się zdarza raz na kilka lat, że audycja wypada 26 maja. Dzisiaj Hamok miał premierę, nowy album. Miała miejsce premierę w piątek. No i dzisiaj The Second Coming was a Moonrise tak na gorąco wjeżdża do postscriptum i dzisiaj posłuchamy sobie takich fragmentów z tego krążka, które przypomina mi trochę stare czasy sprzed kilkunastu lat, gdy Hamok tworzył w niej taki, powiedziałbym, orkiestrowo-funeralny sposób, tylko bardziej ambient postrockowy z wokalizami, z tekstami. No generalnie w takim trochę starym stylu jest utrzymany ten album, co bardzo mnie cieszy. No ale szczegóły to dopiero za kilka chwil, za kilka minut, jak przejdziemy do Hamoka. Wcześniej będzie jeszcze parę, znaczy no jeden właściwie utwór, ale w klimacie. Szczegóły na fanpage'u audycji postscriptum. Za moment się pojawi zapowiedź. Będzie można sobie przeczytać, co poza duetem Marka Birda i Andrew Thompsona będzie dzisiaj dominować w audycji. Ambient postrock. Taki jest plan. Będą powroty do zespołów, które całe wieki tutaj nie gościły i parę nowych rzeczy. Zaczniemy sobie od Holly Kenneth, która już tu bywała. Prywatnie małżonka Kita Kenneth'a z Helios. Zresztą nawet czasem razem utwory wydają. Producentka specjalizująca się właśnie w ambientowej muzyce, mniej postrockowej, bardziej elektronicznej. No i dzisiaj No End to the Sea na początek postscriptum.

Za nami Holy Kenny Fino, and to the sea. Tak się zastanawiałem, czy na samym końcu nie umieści, bo to trochę taka kołysaneczka ambientowa, więc idealnie by pasowało właśnie do zakończenia audycji, ale dzisiaj zaczynamy sobie w takim spokojnym, może nie funeralnym, ale właśnie nostalgiczno-melancholijnym klimacie. No and to the sea to jest kawałek z We All Have Places That We Miss, tak a propos właśnie melancholii i nostalgii. Krążek z 2023 roku, 11 utworów w takim stylu utrzymanych, trochę podjemnych syntezatorów rewerbu. Są elementy shoegazingowych gitar, ale akurat nie w tym utworze. Są dronujące fragmenty, więc można powiedzieć na bogato. I gościnne występy od zaprzyjaźnionego Goldmunda, bo to też taki projekt blisko z Kenifami związany. Także tak zaczynamy dzisiejsze postscriptum. Daniem głównym dzisiaj jest natomiast The Second Coming Was a Moonrise, nowy album Hamoka. Bardzo mnie cieszył, zresztą od dłuższego czasu się pojawiały single promujące, więc tak kawałek po kawałku można powiedzieć, że panowie zachęcali w pewien sposób i pokazywali, co będzie na nowym krążku. No, premiera miała miejsce w piątek, ostatni już można było posłuchać w pełnej okazałości tego nowego krążka. 52 minuty muzyki. Muzyki trochę innej od tego, co było na Nevertheless z zeszłego roku, czy no, bliżej temu From the Void sprzed dwóch lat, bo Nevertheless to właśnie taki bardziej powiedziałbym dronująco ambientowy. Teraz tutaj więcej gitar i charakterystycznej pracy instrumentów, bardzo charakterystycznej, która właściwie definiuje to, co Hamok robi. Kolejny album wydany własnym sumptem, bo już od lat bardzo, bardzo wielu Hamok wydaje swoją muzykę w Hamok Music. Swój label mają i tam właśnie wydają. Więc utwór tytułowy będzie trochę później. Zaczniemy sobie od The Unsetting Sun, chyba najspokojniejszy z dzisiejszego zestawu. I to był właśnie jeden z kawałków, które ukazały się trochę wcześniej, chyba jako numer dwa z całej tej listy utworów, które tworzą The Second Coming Was a Moonrise.

The Unsetting Sun to jest utwór z najnowszego albumu zespołu Hammock, czyli The Second Coming was a Moonrise. Musiałbym zliczyć tak dokładnie, ile już tych albumów było, ale to już jest liczba dwucyfrowa, jeżeli chodzi o albumy studyjne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to już tak bliżej 15 niż 10 nawet, więc panowie są bardzo, bardzo, można powiedzieć, płodni w ostatnim czasie i bardzo, bardzo fajnie, bo akurat ten najnowszy album mocno, mocno mi się spodobał. Właśnie tak przypomina trochę to, co robili panowie, nie wiem, te 15-20 lat temu, zanim poszli w ścieżkę tą bardziej, powiedziałbym, filmowo-funeralną, jak to lubię określać. W piątek premiera, na całym krążku łącznie mamy, łącznie mamy 10 utworów. Maybe tonight, maybe we will see the lights. Tak jakby to jest motto, które stoi za tym albumem, które pojawiają się w utworze We Close Our Eyes So We Can See numer 2. No i generalnie w takim klimacie utrzymany jest cały album. Poza Markiem Birdem i Andrew Thompsonem pojawia się też damski wokal na niektórych utworach. Akurat w The Unsetting Sun tego nie było, jeżeli już to w formie takich wokalis. To już od paru ładnych lat i paru ładnych albumów odpowiada za to siostra Marka, czyli Christine. Ona jest autorką tych podniebnych, anielskich wokali. A tak poza tym elektronika, gitary, trochę perkusji, sekcji rytmycznej, oczywiście też sekcji smyczków, bo to musi być, nie może być inaczej. No i gdzieś tak na pograniczu mowy nowoczesnej muzyki klasycznej, shoegaze, ambientu i postroka cały ten album jest utrzymany. Cieszę, że wrócili do takiego bardziej gitarowego grania, mniej tych plon barwnych, więcej takiego organicznego grania. I o ile w Unsetting Sun tego aż tak mocno nie słychać, to w utworze tytułowym The Second Coming was a Moonrise z fantastyczną środkową sekcją, już nie mówię o następnym kawałku, ale o tym będzie mowa za moment, to nawet wychodzi bardziej na pierwszy plan. Dwaj faworyci to są właśnie 6 i 7. The Second Coming was a Moonrise, czyli utwór tytułowy, naprawdę jeden z faworytów, jeden z najpiękniejszych utworów no, w ostatnich latach, myślę, jeżeli chodzi o ten duet z Nashville.

Second Coming was a Mod Race. Fenomenalna jest ta sekcja środkowa, właśnie gdzie te bogactwo instrumentów daje o sobie znać. Oczywiście bardziej intymna końcówka, jakby na wygaszenie tych wszystkich emocji, ale rozładowanie w takim naprawdę bardzo hamukowym stylu, charakterystycznym, z gitarami prowadzonymi w takim powtarzalnym rytmie, ale hipnotyzującym, bardzo emocjonalnym. No udał im się ten utwór jak nie wiem co. I akurat jego nie pokazywali wcześniej jako single. On w piątek miał swoją premierę. Inne utwory były pokazywane wcześniej. No i przyznam szczerze, że to jeden z tych mocniejszych, jeśli nie najmocniejszy fragment z całego albumu. Chwilę potem, bo The Second Coming Was a Mod Race, nastaje Chemicals Make You Small. Akurat on był wcześniej. Jest o tyle ciekawy, że z gościnnym występem wystąpił The Flaming Lips, czyli przedstawiciel amerykańskiej sceny alternatywnej. Może w ostatnich czasach mniej jakby o nim głośno, tak naprawdę dobrą dekadę temu jakoś ten zespół święcił większy triumf, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wygląda. No i stworzyli razem panowie utwór, który naprawdę fenomenalnie też brzmi. Sznyt The Flaming Lips w prowadzeniu instrumentów też tutaj doskonale można słyszeć, szczególnie jeżeli ktoś jest zaznajomiony z The Flaming Lips. No a sam utwór jakby dotyka problemów narkotyków, które Stany po prostu, no to jest inna skala niż u nas. Fentanyl tam robił niesamowitą, złą robotę. No i ucieczka w taki stan napędzany narkotykami. Jakby w nawiązaniu do tego tematu jest utrzymany cały utwór Chemicals Make You Small. Zresztą sam tytuł też dużo mówi, jakie jest podejście Hamoka do tego typu tematów. Pod strony instrumentalnej, od strony lirycznej też utwór o tyle interesujący, że jest to jeden z tych kawałków, w których pojawiają się słowa i warto ich posłuchać.

Chemicals Make You Small, no i tutaj Wayne Coyne i Stephen Drost z The Flaming Lips, pierwszy na wokalach, drugi na klawiszach, dodają od siebie istotny fragment jednego z piękniejszych utworów na nowym albumie Hamoka, czyli The Second Coming Was a Moonrace. Poza tym, poza panami z The Flaming Lips, stałe grono kolaboratorów też na tym albumie się udziela. Matt Kidd ze Slow Me Down, to tutaj sekcje smyczków, gitara. Z Desertu Matthew Doty, to tutaj akurat syntezatory, gitara. Chad Howard na klawiszach i basie. No generalnie panowie rodzinnie, można powiedzieć, podeszli do tematu. No i dzięki temu ten album brzmi tak w sumie bogato i ciekawie i interesująco. Jeszcze wracając do utworu tytułowego, w ogóle skąd ta inspiracja do okładki, bo ona też jest dość wymowna. I dlaczego akurat The Second Coming Was a Moonrace? To jest nawiązanie do historii z przeszłości tak naprawdę. Więc tutaj Mark Byrd, można powiedzieć, nawiązuje w pewien sposób do przygody, którą miał swego czasu, jak był młodszy i można powiedzieć głupszy, gdzie razem ze swoim przyjacielem wzięli trochę LSD, no i pewnego wieczoru oświeciło ich światło na niebie nocnym, no i można powiedzieć na tym tripie narkotykowym wydawało im się, że właśnie nadszedł dzień sądu ostatecznego i niebo się rozstąpiło, a tak naprawdę to zza chmur wyszedł księżyc w pełni. No i dlatego The Second Coming Was a Moonrace to jest takie nawiązanie do powiedziałbym apokalipsy z jednej strony, a po drugie sprowadzając to na ziemię, że ten światło padające z nieba to nie jest ponowne przejście, tylko to jest wschód księżyca zza chmur. No i w takim klimacie jest utrzymana okładka, gdzie nie widzimy samego księżyca, widzimy światło, które zstępuje z niebios i pada na drzewko, które jest tak wysunięte trochę ponad. Fotorealistyczna, można powiedzieć, okładka. Może trochę przerobiona i dodane jest parę efektów, ale doskonale ukazuje to, co jest na albumie. Jest bogato dźwiękowo, są gościnne występy, są gitarki, jest bardziej taki, powiedziałbym, shoegazingowy czasami klimacik. No i w Chemicals Make You Small są wokale z Chemicals In Your Mind Still Make You Feel Small. To oczywiście są słowa śpiewane przez jednego z muzyków The Flaming Lips. Natomiast istotniejszy jest inny fragment. Waiting for the sound crashing to the ground now that you are like a star collapsing far away. To też trochę tak w nawiązaniu do tego, co mogą chemiczne rzeczy robić z umysłem, że to trochę tak jak gwiazda, która się zapada daleko, jest zagubiona w ciemności, odpływa sobie w niebyt i tyle. Taka metafora trochę na życie i na to, co może się stać, jeżeli przesadzimy. To tyle, jeżeli chodzi o Hamoka dzisiaj. The Second Coming Was a Moonrace. Patrzę 21 minut jeszcze. Na sporo muzyki przed nami. Na początek Attempt No Landing There, czyli powracamy do płyty z 2010 roku i Lights Out Asia.

Lights Out Asia, dzisiaj z utworem Attempt on Landing There. Tak, to jest trzeci utwór i to też nawiązanie do frazy z Odysei Kosmicznej 2001 i później 2010. Więc trzy pierwsze utwory to jest właśnie cytat z Odysei Kosmicznej, że all of the worlds are yours except Europa. Attempt no landing there, że Europa jest światem, na którym po prostu Ziemia nie może postawić własnej stopy, nie może tego, bo to jest kosmitów, można powiedzieć, rejon i tyle, i koniec, po prostu. No i w nawiązaniu do tego apelu, można powiedzieć, trzy pierwsze utwory Lights Out Asia z krążka In the Days of Jupiter z 2010 roku. Jeszcze było High Brazil w 2012 roku i do dziś się zastanawiam, czemu od 14 lat Mike Justice i Chris Schaeffer nie wydają nowej muzyki. A szkoda, bo to był świetny projekt na pograniczu ambientu i postroka. A teraz From Overseas i utwór Erasing Dark.

za nami From Overseas, jeszcze tam dobrzmiewa Erasing Dark, praktycznie kończący album Home z 2020 roku, a za From Overseas, który obecnie bazuje w Norfolk w stanie Virginia, stoi Kevin Seri. To nie jest Amerykanin, on tak naprawdę pochodzi z malutkiej wyspy na Oceanie Indyjskim, czyli z Reunion. To francuska departament zamorski, kolonia tak naprawdę, pozostałość po kolonialnych czasach. No i tak zawieszony pomiędzy światem, w którym są piękne plaże, wulkany, ciepełko i w ogóle piękna pogoda. No, z drugiej strony są Stany i Virginia, więc tak pomiędzy tworzy ambientową, dronującą, emocjonalną i instrumentalną muzykę. To akurat album sprzed 6 lat, natomiast jeszcze w 2020 roku pokazał się album live. Ciekawe takie ukojące granie. A teraz powrót do przeszłości, do zespołu, który wieki tu nie gościł. Words of Canada, utwór Satellite Anthem Carers.

Voice of Canada Satellite Anthem Icarus. Jeszcze wybrzmiewa szkocki duet zajmujący się muzyką elektroniczną. Bracia Mike Sandison i Marcus Ayoin. To oni tworzą ten zespół. Piękne ambientowe granie, ostatnio mniej muzyki, ale wcześniej, dobre półtorej, dwie dekady temu, święcili swoje triumfy. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszym postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania za tydzień. Dobranoc i do usłyszenia.

0: Cześć, to You've Got The Vibe zaczyna się o 22 tego właśnie majowego wieczoru we wtorek i mamy dla Was coś specjalnego. Są ze mną goście z LAS Festival 2026. Realizujemy dzisiaj Mateusz Leszczyński i Weronika Pawlak, a Maciej Pancerz przez najbliższą godzinę porozmawia razem z Michwu, czyli kuratorem sceny Las Palmas.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Matem S., kuratorem sceny Heartbeat.
2: Cześć.
0: I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, że są festiwale, które liczą się line-upem, są takie, które pamięta się tylko ze zdjęcia, a potem jest właśnie las, czyli coś, co jest niepowtarzalne, miejsce, które dla wielu ludzi nie zaczyna się przy bramie i nie kończy się po ostatnim secie, a jest dość okrągła rocznica i więc warto to też trochę podsumować. Jest to dziesięciolecie, 10 lat tańców o 5 rano, ale też 10 lat ludzi, którzy przyjeżdżali, może tylko sprawdzić, a wracali co roku i ta edycja jest wyjątkowa, bo też wyprzedała się w ciągu 100 dni przed samym festiwalem. Jeżeli ktoś nas słucha teraz i pomyślał, chwila, przecież nie mam biletu, spokojnie, możecie trafić na TicketSwapie jakieś bilety. Widziałem, że co kilka dni ktoś gdzieś tam coś wrzuci, więc jeżeli będziecie mieć alerty, może jeszcze tam traficie. My, zanim jeszcze porozmawiamy, zagramy pierwszy utwór ze sceny Heartbeat i będzie to Mimicry and Laska Nur noch higher.

0: wracamy do rozmowy z Michwu i Matem. Wy odpowiadacie za dwa światy, które na papierze wyglądają jak przeciwieństwa. Las Palmas to słońce, ruch, dzień, można powiedzieć, że groove i coś porywającego do tańca, a Heartbeat bardziej mi się kojarzy z introspekcją, organicznymi rzeczami, głębszym oddechem. Jakbyście to zestawili sami?
1: Tak jak powiedziałeś, myślę, że na pierwszy rzut ucha mogą być to światy przeciwległe. Ja gram w dzień, scena Mata gra w nocy, odpowiada właśnie za taką organiczną część festiwalu. Moja z kolei ma tą dzienną energię, house, disco i żywiołowość, ale też powiedziałeś słowo groove i myślę, że słowo groove jest tutaj słowem, które może połączyć zdecydowanie muzykę, która ogólnie jest na lesie, zależy nam na tej aspekcie, ale także jakiś house'owy wydźwięk tego wszystkiego. Mam wrażenie, że jednak i organiczna muza i ta taka, nazwijmy to, bliżej technicznej, energetycznej, energicznej też dookoła tego house'u może oscylować.
0: Ma tą prawdziwą perkusję z house'u, a nie tą z techno, która jest tylko wyprodukowana elektronicznie, powiedzmy.
1: Powiedzmy, że tak.
2: Tak, no jakby zgodzę się tutaj z Michałem, że jakby ten groove jest takim łącznikiem wszystkich scen, pomimo tego, że każda scena gra, no myślę, że w tym roku zupełnie inaczej. Gdzieś tam w poprzednich latach te sceny gdzieś tam zataczały pewne koła, że się łączyły ze sobą muzycznie, czasami podobne rzeczy nawet ze sobą grały. Natomiast w tym roku zdecydowaliśmy się, że na pewno jakby chcemy bardzo mocno rozróżnić te sceny ze sobą. Stąd też decyzja, że Heartbeat na tegorocznej edycji będzie całkowicie down tempo, czyli w przeciwieństwie do Las Palmas, gdzie mamy wyższe tempo, dużo tańców, disco, house'ów i tak dalej, to na Heartbeat dużo bardziej zwolnimy. Zwolnimy tempo, zastanowimy się nad tą muzyką i trochę więcej odpoczynku, tak mi się wydaje.
1: Pięknie. To u mnie zapraszam na tańce, a do Mata na odpoczynek po tym dniu tańca.
0: To brzmi jak coś, co się uzupełnia, więc myślę, że warto odwiedzić obie sceny. Tym bardziej, że w tamtym roku bardzo przyjemnie chillowałem na hamaczku, słuchając sobie Las Palmas. Nawet wszędzie słychać ten dźwięk, jeżeli sobie poleży rzucić na trawce lub jakiś chill zone, który jest tuż obok. Więc to jest też duży plus i polecam w ten sposób spędzać, zamiast w namiocie zdychać, tylko oddychać po prostu na rozłożonych hamakach, które pewnie też w tym roku się pojawią.
1: Zdecydowanie też na lesie od początku zależy nam na budowaniu atmosfery jednak odpoczynku, relaksu, jakiejś formy nie tylko imprezowej tego festiwalu, ale przede wszystkim odpoczynku w lesie. I staramy się tak przygotować tą przestrzeń, żeby nie tylko był parkiet pod sceną, ale również możliwość, tak jak powiedziałeś, nie spędzania czasu w namiocie, a raczej odpoczywania w lesie, tam gdzie cień dają drzewa
0: i jest to połączenie przyrody i pięknych też rzeczy, które zbudujecie. Właśnie już słyszałem, że na początku czerwca jedziecie, żeby to wszystko zbudować i chwała wam za to, bo pewnie jest to bezcenne, szczególnie dla widzów i uczestników festiwalu.
1: No mamy nadzieję, że nasze konstrukcje dają jakieś dodatkowe doświadczenie i zapadają w pamięć, tworząc tę historię całą od środy do poniedziałku tak naprawdę w tym roku. Oprócz muzycznych doznań to także wizualne i właśnie, tak jak powiedziałeś, odpoczynkowe, relaksacyjne.
2: Tak, ja chciałbym tutaj też rozwinąć tą kwestię odpoczynku. Ja się zawsze też śmieję gdzieś tam w rozmowach ze znajomymi, że w większości ludziom festiwal się kojarzy z imprezą. Impreza, wracasz po prostu zniszczony i potrzebujesz trochę tygodni, żeby dojść do siebie. A na lesie, pomimo tego, że to będzie dla mnie piąta edycja, ja zawsze uważam, że wracam stamtąd wypoczęty. Pomimo, że to jest
0: aktywnie wypoczęty, co nie? I już słyszałem w którymś wywiadzie, chyba w czwórce, poruszyłeś to słowo, które jest odbodźcowaniem. I rzeczywiście, gdy tam nawet nie ma zasięgu specjalnie w niektórych miejscach i po prostu możesz się odciąć, zapomnieć o totalnie swoim codziennym życiu, w którym gdzieś są, wiadomo, stresory, są jakieś sytuacje, są jakieś mechanizmy, które wpadasz. Tutaj właściwie ten festiwal, dobrze słyszałem, trwa do poniedziałku o 11:00.
1: Taki jest plan.
0: Więc można naprawdę sobie wziąć urlop i odpocząć od swojego codziennego życia wśród ludzi, którzy jadą w tym samym celu i nie zamierzają sobie przeszkadzać, wręcz jakby zbierać się wokół wspólnego dobra, jaka jest muzyka.
2: I warto też tutaj dodać, że jakby muzyka nie jest tylko jedynym sposobem na odpoczynek, dlatego że też mamy rozbudowaną strefę tak zwaną balansu. czyli zajęcia z jogi, warsztaty ruchowe, coś, co dzieje się w dzień, równolegle prawdopodobnie ze sceną Palmas. Natomiast to są rzeczy, które też dają dużo wytchnienia.
0: To prawda, nawet rok temu była tu u nas Martyna.
1: Tak, odpowiedzialna za strefę Balans właśnie.
0: Tu oczywiście ją pozdrawiamy, bo mówiła, że będzie słuchać. Jeżeli jesteście ciekawi na temat tej strefy warsztatowej i jogi, to też zapraszam na Spotify. Jest właśnie rozmowa razem z Michwu i Martyną o lesie 2025, co daje ciekawą perspektywę, jak się to zmienia na przestrzeni lat i o czym rozmawiamy. Ale myślę, że wiele podmiotów jest tu nadal wspólnych, jakkolwiek jest to edycja, w której niektóre rzeczy się zmienią, ale co jeszcze się zmieni, opowiemy już za chwilę. Najpierw posłuchamy utworu.

0: My przed chwilą usłyszeliśmy z Fady i Niczosa Trawa Murawa. Może coś, Mac, opowiesz o tym, gdzie i kiedy się pojawią?
1: Fada i Niczos pojawią się u nas w piątek. Piątek zawsze był u nas takim dniem bardziej koncertowym i eklektycznym pod względem muzycznym. Dlatego też uważam, że piątek będzie idealnym momentem na to, żeby ich usłyszeć w przynajmniej godzinę czasu, niż tylko jeden numer. To jest świetny duet, który łączy elektronikę i folkowe brzmienia, co nie jest jakby bardzo spotykane w naszym kraju, a szkoda. Więc my zawsze gdzieś tam też razem z moim partner in crime, Sebem Pieszkałą, z którym współtworzę scenę Heartbeat, zawsze poszukiwaliśmy takich rytmów, takich brzmień, które będą grały na naszej scenie. Wcześniej nasza scena nazywała się Floatend, teraz jest Heartbeat, natomiast w poprzednich latach też szukaliśmy podobnych takich brzmień. Wydaje mi się, że taka muzyka zdecydowanie pasuje do naszego festiwalu, biorąc pod uwagę położenie, lokalizację i też cały anturaż leśny. Mega się sprawdza po prostu na naszej polanie.
0: Czuć to połączenie z naturą i warto to dodać też, że to jest wielokulturowe. Z różnych słowiańskich krajów są właśnie twórcy tego duetu. Ja też ich zobaczę na pewno na OFF Festiwalu, więc będę miał okazję porównać, jak w różnym klimacie można spotkać właśnie ten zespół. I na nich zapraszamy. Oczywiście pewnie macie też jakieś swoje ulubione, już wybrane momenty, na których na festiwalu sami będziecie musieli się oderwać, żeby kogoś zobaczyć. Nie wiem, czy chcecie zdradzać jakieś pojedyncze nazwiska, czy nikogo nie wyróżniać, żeby też nie tworzyć jakichś oczywistych wyborów, więc może nie z waszej sceny, tylko z jakiejś innej sceny macie swoje wybory, które ciężko jest oczywiście wybrać coś ze swoich wszystkich dzieci, których zaprosiliście sami na scenę, ale możemy o nich też wspomnieć.
2: Trochę tak jak mówisz, ciężko byłoby mi wskazać jedną czy dwie osoby. Szczerze mówiąc, też podchodząc do tworzenia festiwalu i starając się go zaprezentować ludziom, wydaje mi się, że wszyscy mamy podejście, że ten line-up jest trochę uzupełnieniem klimatu festiwalu, a nie tworzy festiwal. Tworzy festiwal, ale jako element, jako cegiełka całości. Także tutaj wskazać jedną osobę, myślę, byłoby mi ciężko.
0: A może jakiś nieoczywisty wybór, którego ktoś by się nie spodziewał, że ciebie się tam spodziewać można?
2: Że mnie się tam spodziewać można? Myślę, że byłby to chociażby Lori właśnie u was.
1: Ajori, tak. Myślę, że to jest super wybór. To jest koleś, który na co dzień mieszka w Berlinie, więc on na pewno przyniesie ten berliński vibe, letni berliński vibe openerowy do naszego lasu. Wydaje mi się, że też wartym tutaj wspomnienia jest jeszcze Mimikry, który... Graliśmy też jego numer na samym początku. Bardzo spokojne, bardzo melodyczne, ale też trochę spirytualne podejście do muzyki. Natomiast z innych scen ja bardzo czekam na Tala Fussmana.
0: To jest nas Rising. Co najmniej.
1: Tak, sam bardzo często gram jego utwory oraz Skala. Chociaż nie będę ukrywał, ale scena techno też jest bardzo mi bliska.
0: Szczególnie, że to prowadzi chyba biotechnologia, tak?
2: Tak, tak. I w tym roku będzie na przykład Renewizę.
0: Jeżeli byliście na wrocławskim techno, to kojarzycie, że ten klimat jest niepowtarzalny i oni też bardzo gruwowo podchodzą do tego.
2: Tak, chociaż biotechnologia akurat jest kolektywem z Warszawy.
0: A przepraszam, to chyba pomyliłem z inną nazwą.
1: Tak. No. Bardzo często grają we Wrocławiu, może dlatego.
2: Bardzo często grają we Wrocławiu, dokładnie. Ale tak, ten klimat leśnego, głębokiego, psychodelicznego techno na pewno biotechnologii nie jest obcy i wprowadzili to na las, od kiedy zajmują się sceną, która teraz nazywa się Ritual.
0: To prawda, Ritual jest to miejsce, gdzie można potuptać, jeżeli ktoś lubi też trochę szybciej, chociaż najszybciej bywa też na innych scenach. Ja przyznam, że miałem swój pierwszy raz w ubiegłym roku na Las Festiwalu, gdzie udało się w końcu dojechać po latach polowania na ten festiwal i odpowiedniej daty, żeby się udało tam wyjechać z pracy. I przyznam szczerze, że zrobiło na mnie duże wrażenie, szczególnie, że podróżowałem po różnych scenach i o różnych porach dnia i nocy w różnych miejscach, bo kozacko, że tak powiem. Więc jest to naprawdę spójna robota. Sami pewnie widzicie, jak ludzie podróżują między scenami i to nie jest oczywiste, że ktoś zawsze się pojawi pod jedną sceną. I jaki jest wasz sposób na albo poradnik, jak się odnaleźć na takim festiwalu, gdzie mamy przeróżne odmiany muzyki, która łączy groove i taniec?
1: Ja uważam, żeby niczego nie planować.
0: Najlepiej nie patrzeć w ogóle na timetable?
1: Może niekoniecznie sprawdzić line-up, to na pewno. Jeżeli są gdzieś tam takie nazwiska, które na pewno chcecie usłyszeć, to owszem. Natomiast ja zawsze uważam, że festiwale muzyczne powinny mieć też taką rolę edukacyjną. Stąd też mamy chociażby nie jedną czy dwie sceny, a ich jest kilka. Po to, aby ludzie, którzy nie słuchają na co dzień, powiedzmy, techno, przechodząc z Hellbeat na Rising, zahaczą o te techno, zahaczą o scenę Ritual i znajdą coś nowego dla siebie, coś odkryją. Ja bardzo często sam odkrywam wiele rzeczy. Jeżeli gdzieś tam przechodzę po festiwalu i nie znam danego artysty, a coś mi wpadnie w ucho, zostaje na dłużej, później mogę sobie gdzieś tam danego artystę dogłębniej poznać po powrocie.
2: A czasem cały gatunek nawet i po powrocie, bo takie techno może zainteresować, może nam się kojarzyć, jak ktoś przyjeżdża, bardziej znając miejską scenę klubową, kojarzy się techno głównie z hard techno i takim klubowym brzmieniem, a nagle wchodzi do lasu i dostaje właśnie kuratele biotechnologii, którzy zadbają o klimat leśny.
1: I spirytualne doznania.
2: I spirytualne doznania, to może odmienić się całe swoje na podejście gatunek, na ten gatunek. Ja tak trochę miałem 4 lata temu chyba, jak grał Luigi Tozzi live na jeszcze Treehouse'ie. Wróciłem i na nowo zakochałem się w techno, bo byłem, przyznam, trochę obrażony na ten gatunek przez kilka lat wcześniej.
0: Można różnie rozumieć techno, ale też właśnie to jest kwestia definicji. Jedni nazywają, uogólniając jeden gatunek techno, po prostu techno, a inni te hard techno mówią, że to jest jedyne techno. Więc jakby ile ludzi, tyle jest gustów, aczkolwiek ta sceneria, ja bym dodał jeszcze, że te instalacje dla samych nich, warto podróżować między scenami, one też zmieniają to, jak wyglądają między porami dnia i nocy, więc warto podróżować i przy okazji ta muzyka przyciąga też również z widokami, powiedziałbym.
2: Warto podróżować, warto zachować tą otwartość na nowe doznania i to, co powiedział Mateusz, właśnie poznawać nowe rzeczy. Poznawać nowe rzeczy i przede wszystkim tu wracając już do tego trochę naszego wcześniejszego zdania o odpoczynku, o oderwaniu się trochę od tego codziennego świata, w którym mamy plany, mamy kalendarze, mamy terminarz, to dać sobie te 5 dni właśnie na to, żeby bardziej poczuć, gdzie się chce być. Jak się już pozna klimaty tych scen, to można poczuć, teraz chcę szybko, teraz chcę wolno. Niekoniecznie nawet iść na tych ulubionych artystów, bo często artyści, którzy w tym czasie grają, a nie są naszymi ulubionymi, zaskoczą nas w danym momencie bardziej niż ci, z których mamy już osłuchanych, sprawdzonych. Także oczywiście zachęcam również do sprawdzenia line-upu, ale nie do końca trzymania się timetable.
0: A propos line-upu i też właściwie tego, w jaki sposób ludzie grają na Las Palmas. Czy muzyka dzienna twoim zdaniem daje większą wolność niż nocna? Może mniejsze oczekiwania delikatnie, ale też większą frywolność i...
2: Nie do końca bym chyba użył tych stwierdzeń, jak większa wolność czy mniejsze oczekiwania. Wydaje mi się, że dzienne parkiety zaczynają zyskiwać dużo w oczach naszej publiczności, ale ogólnie też publiczności chyba klubowej, która zaczyna szukać trochę innych bodźców niż noc, trochę innych bodźców niż impreza, zaczyna doceniać światło dzienne. Wynika to też pewnie z tego, że to są już często ludzie, którzy słuchają elektroniki 10 lat, 20 lat, niektórzy 30 lat. I
0: może trochę są coraz mniej toksyczną publicznością tą elektroniki, czyli nie używają żadnych środków, z których jest bezpośrednio ta muzyka kojarzona na przykład.
2: Może tak. Może chodzi o różnorodność, może chodzi właśnie o tą inną energię, o to, że można zabłysnąć w słońcu z jakąś kreacją, może można się ładnie uśmiechnąć i zobaczyć ten uśmiech, a może po prostu o to, że widać wszystkich na parkiecie i dzięki temu człowiek czuje jakąś spójność, jedność, a nie do końca taką ciemność tam w ciągu nocy, która też jest oczywiście pociągająca. Ta enigmatyka i ten mistycyzm to jest chyba coś, co na którymś etapie każdego z nas zafascynowało w elektronice, ale dzienne imprezy mają po prostu energię i taki klimat bardziej plemienny, wspólnotowy. i dobrze poprowadzony parkiet muzyką, czyli dający tą energię albo odpoczynek, zależnie od sceny, od pory, może dać bardzo dużo pozytywnych emocji, których ludzie szukają, zwłaszcza na festiwalu, który trwa 5 dni, 24 godziny na dobę.
0: Potem ja się dzielą też otwartość wśród tych ludzi, mam wrażenie, że była ogromna przynajmniej rok temu. Miałem wrażenie, że dopóki ktoś się zachowywał normalnie i uśmiechał do innych, wszyscy jakby byli dla niego mili i uprzejmi, przepuszczali się nawzajem w różnych miejscach i sytuacjach i to jest naprawdę unikalne, szczególnie gdy porównujemy do miejskich festiwali, na którym jest naprawdę przeróżni ludzie. Tam ci ludzie musieli zdecydować, że poświęcą czas i energię, żeby się pojawić w tym pięknym miejscu i to sprawdzić. I tych ludzi, jak widać, jest z roku na rok coraz więcej, ale to już jest 10. edycja festiwalu, który już zapowiada, że będzie się trochę zmieniał od następnego roku, tak?
2: Tak, planowane są zmiany. Trochę głównie ze względów też właśnie tych, których powiedziałem wcześniej, czyli obserwujemy jakąś zmianę w ludziach samych i staramy się na niej, będziemy się starać na nie odpowiedzieć. Więcej na razie nie mogę powiedzieć, bo jakby ani nie jest to czas i miejsce, ani przede wszystkim nie jest to czas i miejsce. Ale naszej komunikacji warto, w tym momencie.
0: Czy możesz powiedzieć, że warto się ekscytować tymi zmianami, że będzie to coś ciekawego twoim zdaniem?
2: Zawsze warto się ekscytować wszystkim.
0: Więc entuzjastycznie podchodzimy do tego, że żaden koniec, każdy koniec jest nowym początkiem, ale my jeszcze jesteśmy w połowie dzisiejszej audycji, więc może teraz posłuchamy czegoś właśnie Michwu z twojej strony. Co zaproponujesz?
2: Ja zaproponuję kawałek Wejkuma, który będzie u mnie na scenie. Jest to polski producent, również z Warszawy. Pozdrawiamy. I Sebastian zagra nam w sobotę na zakończenie dnia. Myślę, że jest to dość dobry polski producent. Bardzo sukcesowy taki, wydający w fajnych labelach i bardzo mnie ciekawi, ponieważ trochę go tak zchallenge'owałem, żeby zagrał leśnie i jestem ciekaw, co nam pokaże, bo powiedział, że zagra.
0: Ja myślę, że warto czekać na ten finałowy koncert, powiedzmy, jednego z dni Las Festiwalu. Przed wami Papuga Original.

0: Nie wiem, czy słyszeliście w tym utworze Papuga, ale już jesteśmy w lesie. A mam wrażenie, że jubileuszowy las nie zatrzymuje się tylko na muzyce, nawet muzyce ptaków, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Coraz więcej rzeczy zaczyna dziać się pomiędzy scenami. Performance, teatr, instalacje, akrobacje, taniec. Mam wrażenie, że te rzeczy nie są już dodatkiem. Możesz, Michał, coś więcej powiedzieć o tym, co właśnie nowego mogą się spodziewać odwiedzający Las Festiwal.
1: Tak, mogę tutaj zareklamować, zajawić nową strefę, nowy punkt na mapie leśnej mapy. Na mapie leśnej mapy, nowy punkt na leśnej mapie. Oczywiście, że tak. Czyli strefę artystyczną, artystyczny market, który będzie współtworzony przez różnych artystów zaproszonych przez nas, którzy w ciągu roku tworzą dookoła sztuki psychodelicznej, dookoła sztuki naturalnej, organicznej. Będą obrazy, będą artystyczne różne printy, obrazki, artefakty magiczne, niemagiczne, będą wystawione do zakupu, będą również warsztaty z rysunku, będzie galeria, będą instalacje, będzie to tworzone po prostu kolektywnie przez te wszystkie osoby artystyczne w ramach takiego właśnie marketu, miejsca spotkań, tak żeby i artyści wymienili się swoją energią, ale też tą energię mogli przekazać dla uczestników. I
0: przypomnijmy też, że dzisiaj ogłosili podróżniczą strefę, która już po raz kolejny, ale jak zawsze ciekawie zawita na mapę leśną. Oczywiście dowiecie się szczegółów, jakbyście obserwowali Las Festiwal na Instagramie. Polecam, bo bardzo treściwe posty i też chyba z tego, co wiem, to w niedzielę będzie strefa Balans ogłaszana i tam też dowiecie się, gdzie pójść i o której na Flow Yoga, bo to też jest świetne doświadczenie. Matt, co jeszcze byś dodał do rzeczy, które warto wiedzieć, co będzie może odmiennego na tej edycji?
2: Co będzie odmiennego? Myślę, że też nie chcemy się ze wszystkiego wyprztykać tutaj, z wszystkich informacji. Chcielibyśmy gdzieś tam zostawić taką nutkę tajemniczości.
0: Ale niektóre sceny mogą zostać przesunięte, tak?
2: Może nie tylko przesunięte, ale myślę, że taką nowością będzie na pewno zmiana scenografii, przynajmniej mojej sceny herbitowej. Zresztą Michał uczestniczy tutaj w designie.
1: W etapie koncepcyjnym.
2: W etapie koncepcyjnym.
1: I potem budującym również.
2: Tak, więc mam tutaj do niego pełne zaufanie. Ja sam jeszcze do końca widziałem jakieś projekty, ale czekam tak naprawdę na finalny efekt. Wiadomo, to co na papierze to jedno, ale na żywo zobaczyć nową koncepcję sceny, tylko też ją schowamy do lasu. To będzie na pewno nowość.
0: A wierzycie, że po 10 latach wciąż można ludzi zaskoczyć właśnie czymś w scenografii?
1: O to chodzi chyba. Za każdym razem, żeby ich jakoś zaskoczyć i coś tam nowego. Kreatywność to taka energia, która tylko rośnie.
0: Szczególnie, gdy się łączy ze sobą wiele kreatywności fajnych.
1: W dobrej kolektywności, dokładnie. A myślę, że akurat pracując przy lesie mamy tą dobrą kolektywność i to mówię zarówno z osobami, które pracuję cały rok, jak i z osobami, z którymi pracuję na miejscu, na przykład właśnie przy budowie tego festiwalu, jak na przykład mój przyjaciel Jarek, bardzo pozdrawiam i wierzę, że tutaj i Matowi i na Las Palmas uda się dodać takie cegiełki, które jeszcze zaskoczą ludków. Nie będą to jedyne sceny, które będą zmieniane, ale to już nie więcej nie zdradzamy, bo
2: chcemy zaskoczyć.
1: Tak, i nie bierzemy też w tym bezpośredniego udziału, jeśli chodzi o inne sceny, więc dajmy producentom tamten scen ewentualnie coś zdradzać.
0: Oczywiście, obserwujcie las, na pewno się podzielą jakimiś hintami, ale też jakby warto to po prostu przeżyć na żywo. Ja mam też jeszcze przewrotnie pytanie, czego pilnujecie, żeby na waszych scenach nigdy się nie zmieniło?
2: I jakość muzyki. Zdecydowanie.
0: Czyli MP3-ek nie można w 128
1: kilobajtów. U nas nie przejdzie taki ściąganie.
2: Nie pobieramy pirackich numerów.
0: Tylko placki.
2: Tak. Nie, trochę przewrotnie też odpowiadając, uważam, że dużym atutem lasu właśnie jest jakość muzyki, bo my nie mamy ogromnych budżetów, jeżeli chodzi o kwestie bookingowe. My nie staramy się tutaj dorównywać innym festiwalom polskim.
0: postawiliście na research.
2: Zdecydowanie. Jakby to jest coś, co uważam, że to jest naszą mocną stroną. Gdy masz ograniczenia, no to potrzebujesz kreatywności i dogłębnego researchu, żeby faktycznie znaleźć coś ciekawego i zainteresować tych ludzi przyjeżdżających na festiwal. I wydaje mi się, że nam się to udaje, bo są tacy artyści, których odkrywamy my na lesie, a następnie widzimy, że one się pojawiają na innych festiwalach w Polsce.
1: Tak, właśnie tutaj chciałem, tak mi się skojarzyło, obserwując las też najpierw jako uczestnik grający, potem pracując na lesie, że trochę las jest takim pomostem pomiędzy właśnie tym takim undergroundem muzycznym, a jego przejściem trochę w świadomość słuchacza bardziej taką ogólną. I rzeczywiście chociażby wspomniany Luigi Tozzi, który wystąpił na lesie, potem był już na Tauronie, na Audio River w zeszłym roku, w wielu klubach. Tak samo było z Marunem. Bardzo, bardzo dużo artystów widziałem najpierw w leśnych zakątkach, a potem przyszli do
0: Myślę, że są artyści, którzy miewają w Polsce taką jakby zjawisko fali. Co jest ciekawe, bo to się w różnych tych elektronicznych zakątkach pojawia. Sam Yosuke Yukimasu, który się pojawia kilka razy w Polsce, jest z Japonii i w jaki sposób to działa. To jest niesamowite. Chociaż przeżyć też takie doświadczenie, które jest trochę czymś innym, może nieoczywistym dla niektórych, może jest obrazą, że ktoś się całe życie spędza nad muzyką, a ktoś jest po prostu dość świeży w tym temacie i potrafi viralowo zdobyć szczyty. Ale z drugiej strony ta dobra muzyka się zawsze obroni. Tak samo Jennifer Cardini w tamtym roku chyba na Las Festiwalu, czy też właśnie się pojawiała w różnych miejscach. Wielu artystów, którzy też w Warszawie pojawiają w klubach, często potem są na festiwalach i mam wrażenie, że tworzą się takie społeczności wokół konkretnych nazwisk. Mimo, że nie jest to na zasadzie, że idę na tego artystę, bo ma fajne kawałki na Spotify'u, tylko idę na tego artystę, bo zagra zawsze coś fajnego.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że artyści w elektronice tak przyciągają klimatem przede wszystkim i tą dobrą energią, którą się dzielą. Te fale trochę wynikają też... No tak jest, to jest zjawisko powszechne chyba, nie? Jest ta fala, ludzie za tym pociągają, potem szukają trochę czego innego, bo ta energia trochę na przykład im się zużyła, artysta musi szukać nowej. Są jacyś starsi fani, chociaż nie jest to chyba tak jak w muzyce instrumentalnej, zespołowej.
0: Tak, tam jest większa nostalgia i przywiązanie.
1: Tak, tak.
0: Chociaż też są te elektroniczne, do których się bardzo mocno ludzie przywiązują i są wręcz fanatykami. Więc mamy przeróżne klimaty muzyki elektronicznej na świecie i w Polsce. Cieszę się, że właśnie wy macie już swój wypracowany właściwie renomę, o której dzisiaj też mówiliście. Dzięki temu researchowi zaskakujecie przeróżnymi utworami, znaczy właściwie twórami artystycznymi, bo są tam i DJ-e, i zespoły, i artyści przeróżnej masy. Więc następnym artystą, którego usłyszymy od ciebie, Michał, to jest chyba Seliga.
1: Jest to Łukasz Seliga, również producent z Warszawy.
2: Pochodzący z Łodzi.
1: Pochodzący z Łodzi, dokładnie. Mieszkający w Warszawie, pochodzący z Łodzi.
0: O, czyli jednak Łódź stolicą muzyki elektronicznej.
1: Oj, tak, tak. Oprócz tego Łukasz, że produkuje bardzo dobrą muzykę. Remix utworu, który zaraz posłuchamy, wykonał Pablo Bozzi na przykład też ostatnio, ale my posłuchamy oryginału. Ale oprócz tego Łukasz robi bardzo dobrą pizzę. Taka ciekawa.
0: O, to właśnie polecam sprawdzić Łukasza Seligę. Na której scenie? U ciebie będzie.
1: Na Las Palmas.
0: Więc którego dnia przypomnisz?
1: Czwartek będzie naszym serwujerem. Czwartek zaserwuje dobre
0: placki. Serwuje dobre placki, a teraz posłuchamy utworu Lush.

0: Wracamy do rozmowy z jubileuszową 10. edycją Las Festiwalu, a właściwie organizatorami Mateuszem i Michałem. Warto wspomnieć też, że w końcu będą fajne busy, lasobusy właściwie tak się nazywają. Na stronie livebus.eu można znaleźć właśnie od 24 do 29 czerwca i odjechać z Wrocławia lub Warszawy. Więc fajnie, że też zadbaliście o tych, którzy nie są tak mobilni.
1: Tak, no biorąc pod uwagę, że las jest naprawdę w lesie i to pod granicą z Czechami, gdzie żeby dojechać z centrum Polski potrzeba naprawdę kilka godzin autem. Dojazd pociągiem też nie jest jakoś super łatwy, bo dojeżdża właściwie do małej miejscowości Kamienna Góra, a następnie trzeba brać gdzieś tam lokalne taksówki, żeby dojechać. Albo autostopem.
0: W górach w Polsce.
2: Tak. Kiedyś w ogóle było, jak las jeszcze miał trochę mniejszą publiczność.
0: Zaczynał 300.
2: Jakby to i była ona taka bardziej właśnie, nazwijmy to, biwakowo, namiotowo, hippie, leśna, no to bardzo dużo osób stopem w ogóle przyjeżdżało i na koniec tam była kolejka do stopa w ogóle, nie?
0: Pewnie później się zestarzeli i już by nie przyjeżdżali, ale niektórzy utrzymują tego ducha i pamiętają ten las jeszcze z wtedy. Myślę, że przez to tworzą taki klimat, bo wracają wciąż. Ja mam dla was serię szybkich pytań, zanim powiemy jeszcze, kiedy są wasze DJ sety, ale najpierw takie tak lub nie odpowiedzi od was. Michał, wschód czy zachód słońca?
2: Wschód.

0: Towers 8 rano na scenie Las Palmas.
1: Wspominałeś 4 godziny od tego
0: tak
1: zaczyna.
0: Tak jest, 4 godziny od 8 do 12 razem z moim druhem Sonikiem. A Matt z kolei, można powiedzieć, że w niedzielę gra, tak naprawdę zaczyna poniedziałek, bo gra o północy z niedzieli na poniedziałek i zaczyna nasz oficjalny after lasowy, jako tutaj tak. W prime time'ie.
1: Czyli początek końca, to jest...
0: to cały Matt.
1: To jest cały Matt i też możecie przybliżyć, co głównie zaprezentujecie w swoich setlistach.
0: Nasze playlisty.
1: Wasze playlisty.
2: Które byśmy zabrali na bezludną wyspę.
1: Czyli założy się, że u ciebie będzie dark disco, a u ciebie coś z melodycznego...
0: Nie będzie dark disco.
1: House'owego, nie?
2: U mnie będzie na pewno.
1: U ciebie będzie dark disco?
2: Nie dark disco, ale będzie dużo melodycznych rzeczy, ale też i mocniejszych na pewno. Natomiast myślę, że ten niedzielny after daje nam dużo swobody też grania i pokazania nie zawsze tego, co gramy na co dzień.
0: Tak, tak. No ja do After Hour zawsze podchodzę, że to musi być jednak energetyczne, trochę zaskakujące i jeszcze w leśnym anturażu dające jakieś doznania ciekawe i właśnie wzbudzające ciekawość u również słuchaczy i tancerzy. Więc trochę tak podchodzę do budowania selekcji, którą już buduję do jakiegoś czasu.
1: A to jest też celowanie trochę w publiczność, zarówno jeszcze nie śpiącą, jak i tych, co
0: wstali. To jest łączenie światów.
1: To jest właśnie.
0: Budowanie nowego dnia, ale i trzymanie nocy.
1: Podziwiam. Brzmi to znakomicie. Super mi się z wami dzisiaj, panowie, rozmawiało. Już trochę nawet przedłużyliśmy, bo jeszcze jeden utwór przed nami, ale dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia na Las Festival. Obserwujcie, może nawet się pojawią jakieś pojedyncze informacje, w jaki sposób uzyskać bilety, nie wiem. Mam nadzieję, bo ludzie biją oknami i drzwiami i niech tak będzie, niech Las Festival trwa. Dzięki jeszcze raz.
0: Dzięki wielkie.
2: Dzięki serdeczne.
1: A my się oczywiście słyszymy za tydzień w You've Got The Vibe. Mówił Maciej Bancerz, realizuje teraz Weronika Pawlak. Posłuchajmy na sam koniec mojego głównego punktu wyjazdu na Las Festival, czyli Tal Fusman w utworze Talk To Me.

miesiące nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.